0: Eskarok. Amerykańskie pociski znów spadają na Iran. To odwet za irańskie ataki na statki handlowe w cieśninie Ormus. Reforma Państwowej Inspekcji Pracy już działa. Chodzi m.in. o walkę z tak zwanymi śmieciówkami. Archeolodzy natrafili na ślady po templariuszach. W raporcie też sensacyjne odkrycie spod Wrocławia.
1: Eskarok. Raport.
0: Szósta, Michał Pokrękowski. Dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś czwartkowy raport. Amerykańskie siły rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran. Poinformowało dowództwo Centralne Armii USA. Uderzenie na Iran zapowiedział wcześniej prezydent Donald Trump. Stany Zjednoczone pociągają Iran do odpowiedzialności za niedawną, nieuzasadnioną agresję wobec statków handlowych oraz ich cywilnych załóg, które swobodnie poruszały się po kluczowym międzynarodowym szlaku wodnym. Czytamy w komunikacie amerykańskiego dowództwa.
1: To jest raport.
0: Potwierdzenie jedności, zobowiązanie do zbiorowej obrony i miliardy dla Ukrainy. To wnioski po szczycie NATO w tureckiej Ankarze. W deklaracji końcowej potwierdzono też zwiększenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo europejskich członków sojuszu oraz Kanady. Więcej o tym Michał Skolimowski.
2: Zgodnie z deklaracją, państwa NATO mają przekazać Ukrainie w tym roku pomoc w wysokości 70 miliardów euro na sprzęt wojskowy oraz co najmniej taką samą kwotę w przyszłym roku. Usłyszeliśmy też o jedności sojuszu i pozostającym w mocy artykule 5. NATO jest gotowe reagować na wyzwania międzynarodowe, mówił po zakończeniu szczytu prezydent Karol Nawrocki.
3: To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione i to bardzo cieszy.
2: W podobnym tonie po powrocie do kraju wypowiadał się minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Wszystkie nasze cele, które mieliśmy, które miała Polska, zostały zrealizowane.
2: Wśród takich celów szef MON-u wymienił m.in. rozszerzenie rurociągów paliwowych na wschód i południe Europy czy do państw bałtyckich.
0: Wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Rząd chce w ten sposób walczyć z tak zwanymi śmieciówkami. Państwo staje po stronie pracowników, mówi minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
5: Inspektor pracy, który wejdzie do firmy, wejdzie do instytucji publicznej i zobaczy, że jest tam nadzór, określony zakres obowiązków, a pomimo tego taka osoba pracuje na umowie o dzieło, umowie zlecenie albo jest fikcyjną działalnością gospodarczą, będzie w końcu mógł reagować.
0: Inspektorzy będą mogli w takiej sytuacji najpierw wydać polecenie zmiany umowy. Jeśli to okaże się nieskuteczne, okręgowy inspektor pracy będzie administracyjnie przekształcał śmieciówkę w umowę o pracę. Zwiększą się też kary dla nieuczciwych pracodawców z 30 do nawet 60 tysięcy złotych.
1: Słuchacie raportu w Eskarok.
0: W którym jeszcze sensacyjne odkrycie pod Wrocławiem. Archeolodzy natrafili tam na ślady po templariuszach. W Oleśnicy Małej na dziedzińcu pałacu odkryto fragmenty kaplicy sprzed 800 lat. Miała tam przebywać jedna z pierwszych komandorii legendarnego zakonu.
6: Archeolodzy odkryli kamienne fundamenty, które najprawdopodobniej są fundamentami pierwotnej kaplicy świętego Wawrzyńca. Odkryto tam elementy tkanin oraz elementy metalowe z brązu.
0: Mówi nam Andrzej Daczkowski, redaktor naczelny magazynu Odkrywca. Słyszymy, że prace archeologiczne będą kontynuowane. Jest duże prawdopodobieństwo na odnalezienie cmentarza templariuszy wraz z rzeczami, które mieli przy sobie. Mówi się, że to odkrycie ma większy potencjał niż tak zwany słynny złoty pociąg.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pogoda.
10: Są ślady po templariuszach. Podobno pan samochodzik jest już w drodze do Wrocławia. Będzie odkrywał kolejne tajemnice. A my,
11: Boże,
10: proszę państwa...
11: Boże, jak ja lubiłam pana samochodzika. Przepraszam, że tak ci wchodzę w zdanie.
10: A już nie lubisz?
11: Lubię do dziś, to prawda, ale w sensie on kiedyś był. I tak sobie myślę, że jakąś musimy sobie frajdę zrobić przed tym, co ty będziesz teraz opowiadał ludziom. Ile nam się jeszcze będzie lało na głowę?
10: No, dużo litrów. Proszę państwa, no dzisiaj tak się składa, że rzeczywiście pogoda od samego rana rozpieszcza naszą glebę, bo jest mokro, jest wilgotno, od 12 do 14 stopni powyżej zera w naszym kraju i w ciągu dnia te temperatury rzeczywiście podskoczą gdzieś do stopni 21 w okolicach Warszawy, 24 we Wrocławiu, 25 w Zielonej Górze. Jednak ta wschodnia i centralna Polska jeszcze dzisiaj skąpana deszczem, chmurami. No i jeżeli myślicie, że ten wiatr, który wczoraj wiał i teraz ustał, to że on sobie już poszedł, to on się rozpędza i znów po południu będzie nam towarzyszył.
12: Tak, to przenieśmy się na chwilkę nad Bałtyk.
13: Ale dmucha. Dmuchał pan kiedyś w taką pogodę, panie kolego?
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
9: SK Rock. 6 na 9.
15: Świętarska, Olszewski, Góralski.
9: Od 6 do 9
15: w SK Rock.
16: Co was krępuje, co was uwiera, o to dzisiaj zapytamy.
11: Gdybym była dżdżownicą, to ten deszcz wcale by mnie nie uwierał. Ale nie jestem i trochę mnie zaczyna uwierać.
10: Michale Poklękowski, co u ciebie?
0: Władze w Portugalii przekręcają mieszkańcom kranówkę. Wiemy dlaczego o tym w raportach.
17: Posłuchamy, dlaczego my dzisiaj będziemy mówili w ogóle o tym, co nas uwiera?
11: Bo mamy dzień bez Stanika.
10: Ja
11: świętuję.
10: Ja przyszedłem bez.

0: No, drodzy Państwo, to co Was krępuje? Co Was uwiera w dniu bez stanika? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy.
1: Ja właśnie chciałam powiedzieć przede wszystkim, że ja w ogóle bardzo lubię staniki i ja akurat nigdy nie świętowałam dnia bez stanika, bo ja po prostu lubię je zmieniać, dobierać, wybierać i to jest spoko, co nie zmienia faktu, że mam sporo takich przyjaciółek, które pierwsze co robią, wchodzą do domu, to żeby zdjąć to, bo uwiera. No i dlatego pytamy Was dzisiaj, co Was krępuje i co Was uwiera?
2: Można mówić tak dosłownie, na przykład jeżeli i ostatnio miałem okazję uczestniczyć w wydarzeniu, gdzie wszyscy byli w garniturach, też musiałem być, na dworze 36 stopni, więc jak już wyszedłem z auta, przeszedłem kawałek przez wielki betonowy plac, to czułem się jak człowiek w saunie chodzący i wszyscy w środku wyglądali tak samo, no ale na przykład są też takie rzeczy metaforycznie, na przykład jak mam gdzieś zadzwonić i coś załatwić, na przykład zamówić pizzę, to czuję się tak skrępowany, tak unikam tego wydarzenia, że nie wiem, szukam aplikacji, mówię do żony, słuchaj, nie mam czasu, może ty...
1: To jest ciekawe, ja nie wiedziałam, ja że masz takie lęki przed zamawianiem pizzy.
2: No pewnie,
1: ja nie mam,
2: w mediach, słuchaj, ja się boję ludzi.
1: Zadzwoń do mnie, ja ci zamówię.
0: Drodzy Państwo...
2: Ale do siebie.
1: A też ty musisz do mnie zadzwonić, co też cię uwiera.
0: Co Was krępuje, co Was uwiera, o to pytam, ale faktycznie, jak zauważył Pan Wojciech, dużo synonimów pod słowem krępuje, uwiera, prawda, się zawiera, bo na przykład krępuje to zawstydza. Też mam takie wrażenie. Mhm. Czy są takie rzeczy, które być może Was zawstydzają? Ja na przykład ciągle na obczyźnie nie umiem iść do ubikacji, nie?
1: Słucham?
0: No, że jak na obczyźnie jestem, to po prostu się wstydzę, krępuję, wolę donosić i do domu zanieść.
1: Naprawdę? Ty się skrępujesz się wejść do toalety za granicą?
0: Na obczyźnie, w sensie nawet tutaj, jak jestem daleko od domu, nie?
1: Ja myślałam, że tak za granicą, tylko że w Polsce nie ma problemu.
2: Na Orlenach zadowoleni, bo nie brudzisz.
0: Dokładnie. Drodzy Państwo, czekamy, messengerski rok czeka. Aśka zaczęła od staników i ja pogrzebałem w naszych archiwach, bo jak się okazuje, temat staników i Aśka to jest element, który u nas pojawia się dość często.
3: Kiedy żona bez stanika, to zły humor szybko znika, bo gdy już nie dajesz rady, spiersi sobie rób pokłady.
4: Asiu, jak ty chcesz pokazywać stanik raz dziennie w radiu, to chyba tylko Wojtek i Kądziu powinni ci za to zapłacić.
5: 6 na 9 w STO. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Nie pamiętam, o co chodziło, ale faktycznie o stanikach u nas już nie raz rozmawialiśmy, Aśki.
1: Jest niezłe i teraz ziętara po prostu w staniku, w światłach miasta. Dziwna wiosna.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.
2: SK Rock. Gramy dla Was

0: Co tam państwa ubiera, co tam państwa gniecie, co tam państwu przeszkadza, o to dzisiaj pytamy w Dniu bez stanika.
1: W ogóle to gniecie, to jest takie ciekawe słowo, to mnie się akurat kojarzy bardzo często i uwiera i gniecie z butem, który jest nie taki jak trzeba. My kobiety to akurat znamy ten temat niestety, bo często kupujemy buty dlatego, że są ładne, a potem jest tylko takie ała, dam radę, jeszcze trochę i plastry.
2: Kończu, jako znany i lubiany warszawski kolarz, na pewno wie, co kolarze zazwyczaj gniecie i uwiera i gdzie to gniecie i uwiera, prawda?
0: A co u państwa?
3: Dzień bez stanika w domu mam na co dzień, ale to sprawia, że uwieram jest zupełnie co innego.
0: Właśnie, ja ostatnio zauważyłem, ja trochę jak taka królewna na ziarnku grochu. Jak kładłem się spać, jak spałem, to miałem wrażenie, że coś mnie uwiera, coś mnie gniecie, coś mi przeszkadza. Ale jak żona raz poszła na noc do dziecka, to przestało.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: 6:30 na zegarach. Nie powiemy Państwu, co Michał rzekł w eter, kiedy wszedł do naszego studia. Po prostu wyraził, że bardzo się cieszy, że nas widzi po raz kolejny. A już teraz czas na raport w jego wykonaniu.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie wycofania amerykańskich żołnierzy z Europy. Dodał, że wiele będzie zależało od umowy w sprawie Grenlandii. Sąd rejonowy w Tarnowskich Górach nieprawomocnie skazał zawodnika MMA Mameda H. na łączną karę 1,5 roku więzienia oraz 280 tysięcy złotych grzywny. Sprawa, głośna sprawa, dotyczyła m.in. nabywania samochodów pochodzących z przestępstw, zlecenia zniszczenia mienia oraz naruszenia nietykalności funkcjonariusza policji.
1: To jest raport.
2: Na lotnisku Chopina w Warszawie uruchomiono 2 pierwsze nowoczesne skanery bezpieczeństwa, tak zwane smoczyce. W planie ma ich być aż 15. Nowe urządzenia mają usprawnić kontrolę pasażerów i pozwolą zwiększyć dopuszczalny limit płynów w pojedynczym opakowaniu przewożonym w bagażu podręcznym.
3: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Polskie siatkarki grają kolejny mecz Ligi Narodów. Dziś ich rywalkami są Amerykanki. To spotkanie właśnie się rozpoczyna. Po wczorajszej porażce z Turcją biało-czerwone spadły na 5. miejsce w tabeli. Szybka reakcja po decyzji MKOL-u. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła rosyjskich siatkarzy do międzynarodowej rywalizacji i do światowego rankingu. Federacja jeszcze nie podjęła decyzji, czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i z odgrywanym hymnem. Nie podano także, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział.
3: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
4: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski w

0: Dzisiaj, drodzy Państwo, rozmawiamy sobie o tym, co nas uwiera. No i tak sobie pomyśleliśmy, Wojtek mi nawet podpowiedział, że uwiera go brak automatycznej skrzyni biegów w jego samochodzie, to prawda? Czy nie?
1: Nie no, wręcz właśnie przeciwnie. Mnie uwiera w momencie, kiedy nie mam tej skrzyni biegów manualnej.
2: Naprawdę?
1: Jeżeli się przesiadam do automatycznej, to jakoś tak człowiek niby jest wygodniej, bo te skrzynie biegów teraz są rzeczywiście już takie sprytne i bardzo płynne,
0: no.
1: Ale jakoś się lepiej czuję, jak mogę sam decydować.
2: Ale wiesz,
0: widzisz,
2: co?
0: Ale tak mówią, przepraszam, Asia, ja wiem, zaraz będziesz opowiadała historię, tak mówią wszyscy ci, którzy nie jeździli automatem, bo ja też uważam, ja wolę manualną, tak fajnie się wachluje, ja to lubię i w ogóle. Jeszcze nie słyszałem nikogo, kto jeździ automatem, kto powiedziałby, chętnie wróciłbym do manualnej.
1: Ale posłuchajmy ekspertów.
2: Ja wam coś powiem, to teraz bardzo... Ja absolutnie rozumiem, dlaczego Wojtek ma taki przytomny umysł i takie cięte riposty. Dlatego właśnie, że pracuje ci mózg, słuchajcie. Ponieważ generalnie społeczeństwo odwraca się od skrzyń manualnych. Wszyscy chcą mieć automat, bo kiedyś to wszystkie były manualne, a teraz okazuje się, że kierowcy myślą sobie, nie, no leniuszka, automatem, Boże, nie będę wachlował. Zdaniem japońskiego neurobiologa, profesor Yuta Kawashimy, może to oznaczać utratę czegoś więcej niż tylko przyjemności z jazdy, bo manual, okazuje się, angażuje, słuchaj Wojtek i ciesz się i raduj, angażuje mózg w sposób, którego automat nie jest w stanie zastąpić, czyli aktywuje korę przedczołową. Obszar, który jest odpowiedzialny m.in. za koncentrację, planowanie, przewidywanie i podejmowanie decyzji. W związku z tym okazuje się, że im więcej używamy skrzyni manualnych, tym więcej mamy funkcji poznawczych i pozytywnie wpływamy na swoje zdrowie psychiczne.
1: I ja to wszystko potwierdzam. Mhm. Właśnie dlatego kiedyś podjechałem manualem i zatankowałem diesla do benzyny.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji.

0: Wiecie, co tak naprawdę uwiera mnie w naszym programie? To, że przygotowujemy sobie jakiś temat przewodni, że staramy się, przygotowujemy go właśnie, próbujemy o nim porozmawiać, a później nasi słuchacze skręcają w zupełnie inną stronę.
1: No ale to skręcają, bo myśmy ich skręcili w tę stronę. To jest inna sprawa. Mówiliśmy o tym, że my ludzie teraz wybierają najczęściej samochody z automatyczną skrzynią biegów, a pan profesor Ryuta Kawashima uważa, że to jest bardzo źle, bo jak jeździmy samochodem ze skrzynią manualną, to nam się rozwija kora przedczołowa i jesteśmy po prostu sprawniejsi mózgowo.
2: Ale co tam jakiś profesor? My mamy swoich ekspertów, zapraszamy Państwa do dyskusji.
3: Wojtek, nie jesteś sam. Przez pół roku jeździłem automatem, prywatnie później prawie rok na służbówce. Prywatnie mam znowu manual, jakoś fajnie się jeździ.
2: Ale są też zdania zgoła odmienne.
4: Ja bym chciał się odnieść do automatów i skrzyń manualnych. Jeżdżę samochodem 26 lat ze skrzynią manualną. No, zdarzyło się takie coś, że dostałem zastępczy samochód ze skrzynią automatyczną. W tej chwili rozglądam się ze samochodem z automatem. Nie wyobrażam sobie podjeżdżać pod skrzyżowanie i wachlować biegi jedynka, dwójka, a automacik gaz, hamulec, i samochodzik jedzie.
1: No jest to wygodne, a mózg się rozleniwia.
0: Tak jest, dokładnie. Samochody wyposażone w automat, tak? Teraz w Ukrainie mają wzięcie.
5: Jakaś dziwna ta wajcha.
6: Ja to znam. Jaka to litera?
5: Ry.
6: Rozruch. Trzeba przyłożyć.
7: 6 na 9.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Monika Richardson, ciepło o Zbigniewie Zamachowskim. Na ojca się nie nadaje wcale. Słuchajcie, ale zdaje się, on był jej mężem, a nie ojcem, nie? Jakoś.
2: No. Chyba tak.
3: Chyba tak. U mnie z kolei tak. Lekarz przyjrzał się twarzy Małgorzaty Rozenek i stwierdził, to nie jest ta sama osoba. Słuchajcie, ja nie wiem, bo może ktoś ją podmienił. Czy Radek o tym wie?
2: Twoja twarz brzmi nieznajomo. U mnie, proszę państwa, z kolei Maria Jeleniewska dołączyła do połowy internetu i również zakpiła z talentu muzycznego byłego partnera. Ja też kiedyś się dołączyłem do połowy internetu. Strasznie zacinało.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
5: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
5: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
5: Reklama.
7: Eskaro.
5: Gramy dla was.

0: Minister zdrowia przedstawiła pakiet zmian. Zostały przygotowane na polecenie premiera. Chodzi o powstrzymanie patologii w systemie ochrony zdrowia. Karol Nawrocki przez godzinę rozmawiał osobiście w cztery oczy z Wołodymirem Załańskim podczas szczytu NATO w Ankarze. Wiemy o czym.
1: SK Rock. Raport.
0: Siódma, Michał Pokrękowski, zapraszam. To ma zatrzymać patologię w ochronie zdrowia w Polsce. Minister zdrowia przedstawiła pakiet zmian. Zostały przygotowane na polecenie premiera. To w odpowiedzi przede wszystkim na sytuację w warszawskim szpitalu południowym. Jakie będą najważniejsze zmiany przygotowane przez rząd? O tym Michał Rawa.
2: To przede wszystkim ustalenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy.
3: Do 240 zł brutto za godzinę.
2: Mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Inne zmiany to m.in. egzekwowanie rzeczywistych grafików pracy.
3: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: Minister zdrowia podkreśliła, że to, co pacjenci odczują najbardziej, to wdrożenie e-rejestracji dla wszystkich specjalizacji oraz nowego rozwiązania e-kolejki, która dotyczy zapisów na zabiegi planowe.
0: Co na to lekarzy? Dziś spotkanie szefowej resortu z Naczelną Radą Lekarską.
4: To jest raport.
0: W kwestiach historycznych bez przełomu to informacje po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki przez godzinę rozmawiał w cztery oczy z Wołodymirem Załańskim podczas szczytu NATO w Ankarze.
5: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki i zaznaczał, że dobrze, że do spotkania w ogóle doszło.
5: Potwierdziliśmy swoje stanowiska, czy ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
0: Spór na linii Warszawa-Kijów trwa od tygodni po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA i w konsekwencji odebrania ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Barwny i rozśpiewany korowód w góralskich zaprzęgach konnych przejechał przez Bukowinę Tatrzańską. Muzyka ludowa i śpiew dały znać, że właśnie rozpoczęły się 60. Sabałowe Bajania, festiwal folkloru polskiego.
6: Bartek Osorek z Bukowiny Tatrzańskiej, z całej Polski do nas zjadą najlepsi ci gawędziorze, instrumentaliści, śpiewocy. Będzie mowa starosty weselnego i drużbowie weselni, boś to konkurs właśnie o skali ogólnopolskiej. Diamentowe gody, 60-lecie sabałowych bajań. Będziemy świętować, zbacować tych, co te bajania wymyśleli, przez lata kontynuowali, ale będziemy świętować czas dzisiejszy. Cieszyć się, że telo młodych ludzi przyjeżdża tu.
0: Finałem bajań będzie sabałowa noc w sobotę 11 lipca, w czasie której nastąpi pasowanie na zbójników i wierchowe orlice.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pogoda.
9: Pasowałaby mi taka wierchowa orlica.
10: No to proszę pana, panocku, tutaj siedzi taka wierchowa orlica.
11: Dziennarska Joanna.
12: Co by psy siadła na twoim kozonku?
11: Ja ci zaraz siądę tak na kozonku, że ci kozonki pękną, wiesz?
10: Co w pogodzie?
13: Co za baran, proszę państwa. No cóż, tak jak patrzymy sobie na mapę pogodową, to na przykład zachodnia i południowa Europa cały czas doskwierają im upały. We Francji, w okolicach Paryża 36 do 40 stopni, a w Polsce na spokojnie. Wichury, wiatr. Na termometrach dzisiaj maksymalnie od stopni 16 w Białymstoku, 20 w Łodzi i w Warszawie, 22 w Bydgoszczy, 23 w Poznaniu, 25 w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Hej!
11: Czy ten zbój na przykład, Michał, to przypadkiem nie ma dziś urodzin?
9: Sprawdzimy.
14: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
9: No i jak tam?
0: Co?
9: Jajco, no. Poziom po prostu.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
7: 6
16: na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
12: Urodziny czy masz? I czy nie. Cię to uwiera, pytamy?
0: No właśnie, że nie. Ja mam 17 marca, jeśli ktoś chciałby już wiedzieć.
12: To co okłamujesz ludzi?
0: No ale to Facebook mi zmienił, właśnie to weryfikuję w tym momencie.
11: Sam ci zmienił?
0: No sam zmienił.
11: Sam
0: pierwszy
11: zmienił?
0: Raz w życiu mi zmienił datę urodzin.
11: To zbój jeden, no.
13: Kukiz też kiedyś mówił, że Facebook mu sam coś zmienia, a potem się okazało, że to nie, to,
12: że
13: to
12: było
13: nie tak
12: pite,
13: było.
12: Że było pite. No to tyle, drodzy państwo. Zapraszamy.

0: cisza, ja i czas to jest coś takiego, co na pewno Michał Poglękowski chciałby dzisiaj mieć, ale nie ma, prawdopodobnie nie ma czasu, bo jest w pracy i też nie ma spokoju. I czasami co człowieka uwiera? Uwierają go na przykład urodziny, których nie ma.
1: Tak, bo się okazało zupełnie niespodziewanie, że Facebook Michała Poklękowskiego oszukał i wyświetlił wszystkim, że ma dzisiaj urodziny, chociaż ten się zapiera, że ich nie ma.
2: Tak, ale słuchacze wiedzą lepiej.
3: Przekażcie proszę Michałowi 1 500 100 900 uścisków ode mnie, całusa w czółko i 100 lat, 100 lat niechaj żyje nam.
2: Także Miśku, bo Misiek jest cały czas za szybą, to się nie uśmiechaj głupio, tylko ty biegnij do jakiegoś sklepu po jakąś wałówkę. Prezencik, drobiażdżek, coś do napicia,
0: ale
2: wiesz,
0: poczekaj,
2: no. Cukierki.
0: Dla nas?
2: A dla kogo?
0: Jego fejkowe urodziny?
2: A co? A nie przynosisz do roboty ciasta, jak masz urodziny?
0: No to prawda.
1: Ja nie przyniosłem, ale zobaczcie, jak po tym słowie, że ja całusy w czółko, to Michał się aż zarumienił. Proszę Państwa, dzisiaj mamy dzień bez Stanika i z tej okazji rozmawiamy o tym, co Was uwiera, co Was krępuje najbardziej.
4: No i właśnie... A moja mała kochana zaraza miała taki okres przejściowy. Na zasadzie wejdę do domu, to zrzucę ten Stanik, bo uwiera. Mówiąc, że wiesz, no nie wypada tak w pracy, no wiesz, kierowniczka, wychodzę do ludzi, nieraz coś wytłumaczyć. On mi patrzy, a mi to sutki sterczą. Ale już dorosła. Teraz uważa, że powinien patrzeć jej w oczy i na co dzień porusza się bez stanika i podkręca mnie tymi swoimi pierśniątkami.
2: I tego ci, Michale, w urodziny życzymy, żeby każda przed tobą zrzucała stanik.
5: 6 na 9. Estero. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: A jeszcze wracając do tego, co nas uwiera, co nas gniecie, co nas czasami może nawet denerwuje, to Bryan Adams chyba ostatnio troszeczkę się obruszył słowami Donalda Trumpa. No i popełnił taki oto tekst 51st State.

0: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Ten numer konkretnie też wybrałem, bo on mi się kojarzy z moim ukochanym filmem. I to był Armageddon. I ten po prostu film obejrzałem już ze 30 razy albo więcej. I będę go oglądał do końca swojego życia. Właśnie soundtrack był doskonały.
0: Kawałki mojego życia.
1: Cześć, tutaj Kazon z Nocnego Kochanka. Zapraszam do słuchania audycji Kawałki mojego życia w SC Rock.
0: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
0: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Dzisiaj rozmawiamy o tym, co nas uwiera. Mnie uwiera na przykład bardzo często głód, który jak mnie uwiera, to muszę natychmiast coś zjeść i taka ryba to byłaby zupełnie niezła rzecz.
1: No właśnie, nie wiem. Wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, największy smrodzik na świecie, którego w życiu nie chcielibyście poczuć. Mamy to?
0: Tak.
2: I kojarzymy to z jedzeniem?
1: Na przykład.
2: I co to jest?
1: No to posłuchajcie. Polska ciężarówka utknęła w Szwecji, na 9 miesięcy utknęła w Szwecji, bo dawno, dawno temu pod szwedzką autostradą, stacją paliw i parkingiem osunęła się ziemia i tam na parkingu uwięziona została właśnie między innymi ta polska ciężarówka. Mhm. Polska ciężarówka z łososiem.
2: O, co ty gadasz?
1: I teraz po tych 9 miesiącach, zanim ją odholowano, trzeba było chłodnie z łososia opróżnić. I pracownicy w kombinezonach ochronnych ręcznie tego zgniłego łososia przenosili do specjalnego zbiornika, żeby się go pozbyć.
0: Już mi głód mnie już nie uwiera.
2: Ale czekaj, czy to nie jest tak, że w Skandynawii właśnie jedzą te zapuszkowane takie zgniłe śledzie i tak dalej?
1: Jedzą.
2: To przecież taka wielka ciężarówka to jak wielka puszka, to od razu trzeba siadać i jadać.
3: 6 na 9 w SC Rock.

0: Dziś rozmawiamy o tym, co was uwiera, co was krępuje. Czasami krępuje nas to, że nie mamy planów na wieczór. Na dzisiejszy wieczór mamy dla państwa mnóstwo planów, bo o 21 na antenie jest Skierok Kawałki Mojego Życia. Gościem dzisiaj będzie Robert Kazon Kazanowski z Nocnego Kochanka. O 18 z kolei na YouTubie jest Skierok, premiera najnowszego odcinka Meliny.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Mieszać się w głowie od tego wszystkiego?
3: Oczywiście, że mi się miesza. Kiedyś mi się nie mieszało, a teraz po prostu czasami, wiesz, tylko patrzę, co trzyma w ręce techniczny, jak wchodzę na scenę. Jak trzyma kapelusz, to znaczy, że piżama. A jak jestem w tej czapce, w której teraz jestem u ciebie, no to znaczy, że strachę.
4: A co pomyślałeś, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA tej brygadzie?
3: Moja rodzina musiała przed UPA uciekać, tak?
1: Melina.
5: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz Grabowski.
1: Melina w Esce Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
6: Eska Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Na platformie ciągnika rolniczego jechali w 10 osób, dwie z nich trafiły do szpitala. Do niecodziennego wypadku doszło dziś o świcie w miejscowości Łukowa na Lubelszczyźnie.
8: Samochód osobowy zderzył się traktorem, trzy osoby poszkodowane, a łącznie miało podróżować 10 osób na tej platformie.
7: Mówi nam Marcin Grzyb, dyżurny Straży Pożarnej w Lublinie. Jak podają mundurowi, kierujący osobowym autem wjechał w bok platformy ciągnika rolniczego, na której jechało właśnie wspomnianych 10 osób. Dwie z nich wraz z kierowcą samochodu trafiły do szpitala. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w województwie małopolskim 8 osób podejrzanych o udział w gangu handlującym narkotykami. Decyzją sądu wszyscy zatrzymani zostali aresztowani.
6: To jest raport.
7: Funkcjonariusze Podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej na przejściu granicznym w Krościenku, to powiat bieszczadzki, wykryli nielegalny przewóz 3 sztabek złota wartych 1,5 miliona złotych. Ukryła je przy sobie obywatelka Ukrainy.
9: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
6: SK Rock Sport.
7: Maroko ponownie na drodze Francji. Wieczorem pierwszy ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata. Przed 4 laty drużyny zmierzyły się ze sobą w półfinale, a trójkolorowi wygrali 2-0. Pierwszy gwizdek dzisiejszego starcia o 22:00. Niespodzianka na kortach Wimbledonu. W półfinale wielkoszlemowego turnieju zagra Arthur Ferry. Brytyjski tenisista nigdy wcześniej nie wygrał w Londynie więcej niż jednego meczu, a do tegorocznego turnieju dostał się dzięki dzikiej karcie. O finał powalczy z Aleksandrem Zwieriewem.
9: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski w Esce Rock. 6 na 9.

0: co nas uwiera, drodzy państwo, doszliśmy do wniosku, że wszelkiego rodzaju polecenia od naszych przełożonych.
1: Polecenia, takie szkolenia, które są, proszę państwa, no czasami jednak wiadomo, że z czterech liter, ale trzeba poświęcić na to czas.
2: Oj, tak, my na razie jesteśmy trochę w plecy z jednym szkoleniem, ale nic, nadrobimy to. I co nas uwiera, to że na przykład od czasu do czasu wszystko się wywala. Na przykład systemy się wywalają w komputerze, w ogóle nie wiadomo, nam się przed chwilą wszystko pozamykało, potem się nie chciało otworzyć, potem człowiek musiał się na nowo zalogować i to strasznie uwiera.
1: Już myśleliśmy, że chcą nas zwolnić, ale
2: a
1: my się
2: chcą.
1: Nie damy. Może chcą, a my się nie damy.
0: Drodzy państwo, co państwa uwiera, o tym dzisiaj rozmawiamy?
3: Mnie bardzo uwiera polski wynalazek pod tytułem renta alkoholowa, bo widziałam, jak to działa w praktyce. W praktyce wygląda to tak, że alkoholik, który jest zapity tak, że nie może teoretycznie, czy też praktycznie, to lekarz orzeka, pracować, dostaje do ręki pieniądze, żywą gotówkę, nie bony na coś i może sobie zrobić z tym, co chce. Zgadnijcie, co z tym robi. Za moje podatki ciężko zarobione i odprowadzone.
2: Słuchajcie, ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego ma miejsce i rzeczywiście czytam, renta alkoholowa, sam fakt uzależnienia nie uprawnia doświadczenia, ale przysługuje, jeśli choroba alkoholowa doprowadziła do trwałych, nieodwracalnych powikłań zdrowotnych, na przykład marskość wątroby czy uszkodzenie układu nerwowego. Wtedy człowiek dostaje pieniądze, no idzie do sklepu i dalej robi sobie marskość wątroby.
1: Uśmierza ból. Kto jeszcze? Co jeszcze?
0: Nie.

0: SC Rock.
1: Reklama.
2: Program SC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: Reklama.

0: Dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy sobie o tym, co Was uwiera, co Was, krótko mówiąc, denerwuje albo krępuje.
1: No jest ciekawe, swoją drogą, jak napisałem, nie uwiera brak ogólnodostępnych toalet w większych miastach, nawet płatnych. Natury się nie oszuka. Nieraz jak pociśnie, to jest ciężka sprawa. Mm-hmm. No, proszę bardzo.
2: Drodzy Państwo, do sklepu Was zabieramy teraz.
3: Cześć robaczki, w temacie dnia, co mnie uwiera, to bardziej w sensie uwiera, przeszkadza i denerwuje. Nienawidzę w dyskontach albo supermarketach, jak ktoś z wózkiem stoi w grzebie w koszykach albo nie pierdoła, ale wózek w poprzek ustawiony, że przejść nie można. Boże, mnie to uwiera.
2: Pan Wojtek nam powiedział, że go to nie uwiera, go to...
0: Tak, bardzo mnie to wpienia. Proszę Państwa, ale wózek to jeszcze można przesunąć, a w tych niektórych sklepach, nie będę mówił, jak się nazywają, ale te palety postawione na środku, przecież ich sobie nie przesuniemy, a czasami wchodzę do sklepu i labirynt. Jak przejść, a potem jeszcze wrócić?
1: Ale może to jest jakaś dodatkowa atrakcja?
2: Dokładnie.
1: Wiesz, jak labirynt w kukurydze.
2: Taka gra terenowa przy okazji.
0: Tak.
2: Znajdź majonez.
0: Escape Discount.
2: Co Państwa uwiera?
4: Dzień dobry, w temacie dnia. No mnie to uwierała wypłata i buty, ale jedno i drugie się rozeszło. Dziękuję bardzo.
5: 6 na 9 w Esterok.

0: Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Szkoda Sempidżreja, naprawdę.
2: Lekarka, influencerka broni sięgających 1000 złotych stawek za wizytę i mówi, płaci się za kilkanaście lat nauki, doświadczenie, no i za fajne zdjęcie na Insta potem z taką lekarką.
3: Ja u mnie z kolei Lara Gessler w nietuzinkowych drzewikach wygląda zza krzaczka i ładuje się do fury za 400 tysięcy złotych. Ja już wiem, ona wygląda zza krzaczka, bo ją te nietuzinkowe drzewiczki uwierają.
4: Wielkimi literami. Ważna rocznica! 13 lat temu Rihanna przeżyła nalot fanów na plaży w Sopocie i czuła się jak jakieś pieprzone zwierzę w klatce. Zresztą mamy nagranie z tego wydarzenia.
5: Widziałeś, jak to wszystko zorganizowane. Dostaną nas wszędzie. Wszystko to popieprzone. Zostawcie mnie. La la la, la la la, la la la, la.
6: Jakaś porażka.
7: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
7: Łukasz Bąk.
8: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
7: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
9: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
7: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
10: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
7: Autopromocja. Reklama.
11: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
12: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
7: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
12: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
7: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Lekarzom nie bardzo podoba się propozycja zmian w systemie zaproponowana wczoraj przez minister zdrowia. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej. Naukowcy ostrzegają przed kolejnym ryzykiem ze strony mikroplastiku.
2: Eski Rock. Raport.
1: Minuta po ósmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Naczelna Izba Lekarska sceptyczna do propozycji przedstawionych przez minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda, przypomnę, zapowiedziała pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia. Wśród nich m.in. ustalenie maksymalnych wynagrodzeń lekarzy czy efektywne egzekwowanie grafiku medyków. Nie usłyszeliśmy niczego nowego, mówi w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.
3: 9 miesięcy temu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokładnie te same propozycje. My od jesieni czekamy na chociaż jedną ustawę, która by zawierała te propozycje. Do tej pory nie dostaliśmy nic. To nie jest żadna reforma. To jest znowu gaszenie pożaru, znowu reaktywne działanie na to, że media zaczęły donosić o bezwzględnych nadużyciach.
1: Jak dodaje, w tym pakiecie brakuje propozycji, które realnie zmienią sytuację pacjentów.
3: Bo to, co zostało tutaj przedstawione, to wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala. Czyli pójdą na pokrycie długu, więc z perspektywy pacjenta zmieni się tyle, że szpitale będą miały mniejsze długi.
1: Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że istotną zmianą dla pacjentów będzie objęcie rejestracją wszystkich specjalizacji oraz wprowadzenie nowego narzędzia kolejki, która pozwoli na łatwiejsze zapisy na zabiegi planowe. Proponowane zmiany to pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Dziś propozycje mają być dyskutowane na spotkaniu minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską.
2: To jest raport.
1: Kolejne zawirowanie na Bliskim Wschodzie i kolejne podwyżki cen ropy po poniedziałkowym irańskim ataku na dwa statki w cieśninie Ormus. No i też amerykańskie odpowiedzi. Baryłka podrożała ponad 3%. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Wiadomo już, kiedy wróci CPN?
4: Rząd na razie studzi emocje, zapewnia, że śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie.
5: Dopóki konflikt nie wyeskaluje, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji.
4: Mówi Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, dopytywany przeze mnie, jaki poziom musiałyby osiągnąć ceny paliw, by klamka zapadła, nie wskazał jednak konkretnych kwot. Na razie, mimo wzrostu cen ropy o około 4 dolary, nie powinno być to mocno odczuwalne na stacjach. Maksymalnie 2-3 grosze w górę, mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
6: To jeszcze nie jest powód, żeby te pakiety ochronne wprowadzać.
4: Wszystko zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Międzynarodowy zespół ekspertów na łamach pisma Nature Climate Change ostrzega przed kolejnym ryzykiem ze strony mikroplastiku. Zawieszone w powietrzu kolorowe cząstki mikroplastiku pochłaniają promienie słoneczne i ogrzewają atmosferę Ziemi. Według szacunków naukowców globalnie działają podobnie jak 200 działających na pełnych obrotach elektrowni węglowych.
7: Czy mało to razy mówiłem Michałowej, że nie wolno w piecu palić plastikiem? Że to grzech jest?
8: Ostatnio jak pytałam, to ksiądz mówił, żeby palić.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pogoda.
12: A czy do mikroplastiku trzeba mieć takie mikro... piece? Tak, dokładnie. Takie malutkie jak breloczki. Proszę Państwa, dzisiaj na termometrach od 14 stopni w Suwałkach, 16 w Białymstoku, Warszawa i Łódź 20, Kielce zresztą podobnie, Katowice 22, najcieplej na zachodzie naszego kraju, zresztą cała Europa Zachodnia płonie w upałach, a Polska spokojnie, nie spieszy się. Przypominamy sobie, jak wygląda piękna jesień latem.
13: Pieteczko breloczek.
14: Ale słuchajcie, bo dzisiaj pytamy o to, co Was krępuje. Michał potrafi spojrzeć takim wzrokiem, że czuję się tak zawstydzony i skrępowany, że ja sobie tutaj się schowam.
13: Nie ma dla nas siły na
12: po prostu zazdrości tego poczucia humoru, w którym jesteśmy obdarzeni.
14: Pulpicik się schowam.
12: Do piecyka bym się schował nawet.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
16: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9
2: w Musiałbyś być mikrokądziem, żeby zmieścić się do mikropiecy.
12: Przecież już jest.
14: Dmuchnij.
1: Ale w końcu powiedz, co masz mikro, bo to może być nawet zaleta, a nie wada.
14: Ty, powiedz lepiej, bo Michał kiedyś nam powiedział, że idę do lekarza sobie przedłużyć. Opowiedz wreszcie o tym. A, teraz głupio ci. No, schował się za stół z mikruskiem swoim.

0: Jesteśmy, żyjemy, ale jeszcze robota fre. O, teraz, dzień dobry, drodzy państwo, organek Mississippi w ogniu, to już za nami na Antonie Skro.
1: Dzień dobry, witamy. Dzisiaj, proszę państwa, w czwartek, 9 lipca, celebrujemy Dzień Chodzenia do Pracy Inną Drogą.
0: O!
1: I mamy też Dzień Bez Stanika i to sprawiło, że postanowiliśmy sobie porozmawiać o tym, co nas krępuje, co nas uwiera. Są takie sytuacje, w których czujemy się niekomfortowo i dosłownie w przenośni, bo może to być na przykład wizyta u lekarza, może być krępująca, a może to być na przykład jakiś dosłownie odzienie, które sprawia, że jest nam po prostu nieprzyjemnie.
2: No, czasami tak jest. Człowiek potrafi założyć na siebie takie dziwne rzeczy, albo na przykład nie założyć.
0: Tak. Tutaj, drodzy państwo, jakaś taka dziwna dyskusja o mikrusach się wywiązała i państwo nawiązujecie.
3: Cześć, Grzegorz z tej strony. Przestańcie dokuczać Michałowi. A jeśli chodzi o mikrusa, to zainteresuje panią Jannę. Moi rodzice mieli mikrusa. Jeździło to, nie wiem, 30-40 na godzinę, pod górę trzeba było pchać. Ale mieli i się cieszyli, że jadą do przodu.
2: Mikrus był super. Mój tata też miał kiedyś mikrusa, jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało.
1: Teraz my mamy mikrusa, prowadzi program w Westerogu.
0: O, chłopaku, moglibyśmy tutaj skończyć. Aha. Ty wiesz, nie pomyl przypadkiem odwagi z odważnikiem. Na szczęście są nasi słuchacze, którzy cały czas trzymają poziom.
4: Co mi uwiera? Uwiera mnie najbardziej polskie...
0: Halo? Pan do tego stopnia trzymał poziom, że chyba leży.
1: Chyba ptaki przejęły u niego mikrofon.
0: Być może miał zamiar wyemitować nam coś takiego.

0: No i padł.
1: 6 na 9. Estero. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Kto idzie dzisiaj po wypowiedzenie?
2: Boże, znaczy chyba wszyscy ustawimy się w kolejce.
3: Ona przyjdzie do nas sami, nigdzie nie musimy się wybierać.
2: Dobrze, to teraz ja będę, uwaga, będę odczytywać, bo to jest bardzo zacny skład. Bear McCreary / Duff McKagan, Chad Smith, Brendan McCreary i utwór pod tytułem Cool Kids.
3: No to posłuchajmy, zapraszamy.

0: A mnie co uwiera? Polska cecha, w sensie cecha Polaków, marudzenie i takie narzekanie i kombinatorstwo na każdym kroku.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Law.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

0: Ja tak sobie myślę, że nas po tym programie w końcu wsadzą do jakiegoś kryminału, ale to dzisiaj rozmawiamy o tym, co nas uwiera, ponieważ jest dzień bez Stanika i państwo do nas dzwonią w tej sprawie.
1: No właśnie, nas jak nas, ale państwo to macie dużo do powiedzenia.
2: Tu Tomek Motorniczy z Krakowa, pytacie, co kogo uwiera. No mnie to najbardziej uwiera, jak jeżdżę tym tramwajem po tym Krakowie i wiecznie pretensje do motorniczych wypisują na tych forach takie głupoty. Tak naprawdę to my tylko realizujemy coś, co zaplanowało ZTP. I ZTP wylicza, że od przystanku do przystanku wraz z pasażerami, z wymianą pasażerów mamy mieć minutę. Tramwaj przyjeżdża przykładowo o 10.08, a autobus odjeżdża o 10.06. I ludzie z pretensjami, jak to jest możliwe, że motorniczy przyjechał po czasie odjazdu autobusu?
1: Czyli proszę państwa, teraz nie narzekamy na motorniczych, tylko na ZTP w Krakowie.
3: Dokładnie, chłop tak ponarzekał na swojego pracodawcę, że nie tylko my dzisiaj dostaniemy wypowiedzenia.
4: Poranne 6 na 9 w

0: 8:30 na zegarach, czas na Michała Poklękowskiego.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Funkcjonariusze mazowieckiej skarbówki udaremnili przemyt ponad 40 kg marihuany wartej na czarnym rynku prawie 2 miliony złotych. Narkotyki były ukryte w przesyłkach kurierskich. Służby znalazły je w Pruszkowie oraz Warszawie. Sąd w amerykańskim stanie Utah zapoznał się z nowymi dowodami w sprawie zamachu na popularnego prawicowego aktywistę Charlie'ego Kirka. Śledczy przedstawili materiały wideo, na których zarejestrowano domniemanego sprawcę zabójstwa na kilka godzin przed atakiem.
1: To jest raport.
2: Przez 6 miesięcy na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej testowano materiał, który może posłużyć do stawiania na Księżycu budowli dla przyszłych astronautów. Po pół roku w przestrzeni kosmicznej niektóre próbki tego materiału stały się nawet twardsze i wytrzymalsze niż te przechowywane na Ziemi.
3: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Maroko bez swojego najlepszego strzelca zagra dziś z Francją. To będzie pierwszy ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Reprezentacji z Afryki zabraknie Ismaela Saibariego, który trafił do bramki w każdym z trzech meczów grupowych. Napastnik leczy kontuzję. W pełni zdrowia ma być za to pierwszy francuski strzelec Mbappé, który ma na koncie 7 goli. Początek spotkania o 22:00. Polskie siatkarki walczą w drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Osace. Polki mierzą się z Amerykankami. W tej chwili prowadzą 2-1. Trwa czwarty set. Zbliża się debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Wszystko wskazuje na to, że na początku przyszłego tygodnia polski napastnik pojawi się w ośrodku treningowym. We wtorek ma dojść do jego prezentacji.
3: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
4: 6:9 SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski. SK Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: Rozkmineczkę mamy. Wakacje all inclusive, czy takie na przykład włóczysz się albo wynajmujesz jakiś lokal i sama sobie organizujesz całą resztę?
1: No ja się jednak włóczę, ja już wyglądam wakacje jak Kania Dżdżu, a te dopiero wystąpią u mnie we wrześniu, ale ja z kolei unikam all inclusive, bo on potrafi bardzo uwierać.
2: A ja z kolei nie narzekam. Gdyby ktoś chciał mnie zaprosić, to chętnie.
0: A państwo?
3: Jest jeszcze coś, co mnie krępuje. Krępuje mnie często zachowanie Polaków spotykanych na wakacjach zagranicznych. All inclusive, wiecie. Już nawet w samolocie się czasami zaczyna. No ale to wszyscy, którzy byli, to wiedzą i też mieli taką nieprzyjemność.
0: No, w samolocie nie zaczyna się czasami, w samolocie zaczyna się zawsze. Takie mam wrażenie.
2: To zależy, z kim się leci, z kądziem, to tak. Ale to coś takiego jest, nie? Że ludzie jak lecą na wakacje do jakiegoś kraju egzotycznego, to od razu chcą takiej egzotyki zasmakować. I stąd ta małpka.
0: Tak to działa?
1: A,
2: tak,
1: widzisz.
2: Tak mi się wydaje.
1: Może tak być, mało tego, to czasem jest nawet wiele małpek.
0: No dobrze, u państwa?
4: Nie uwiera to, że niestety pracodawca zabrania w pracy słuchać radia, więc mogę słuchać Eski Rock tylko w drodze do pracy. I tylko w drodze, bo no plus czasami na spacerze z psem. No i to mnie najbardziej uwiera, że w pracy trzeba siedzieć w ciszy i nie można niestety nic posłuchać.
2: Ciekawe, gdzie pan pracuje? Może w bibliotece?
0: No na przykład. I ciekawe, czy na spacer z psem można zabrać też małpkę.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Reklama.

0: A wiecie, co mnie uwiera? Mnie uwiera, że jeżeli ja się odchudzam, chcę zrzucić troszkę kilogramów, to najwięcej właśnie spada mi w biuście, a bebzol zostaje. Bebzol zawsze zostaje.
1: 6 na 9 w Essero.

0: Swoją drogą niebywałe jest, że my rozmawiając o tym, co nas uwiera, weszliśmy na temat wakacji, bo okazuje się, że niektóre wakacje człowieka potrafią uwierać. Mało tego, wystąpiła pewna dyskusja między nami, bo ty powiedziałeś, że ludzie lubią egzotykę i dlatego na przykład właśnie mają ze sobą małpki, a od razu kądziewie się przypomniał Indiana Jones, scena, w której było konsumowanie małpiego mózgu, to straszne jest. Jest jak ja kocham Indiana Jonesa. Takie wakacje mogłabym mieć, niekoniecznie jedząc małpi mózg.
1: Ale też kulinarne wakacje, fajne przygody przy okazji, nie?
2: Oczywiście, ale też generalnie rozmawialiśmy tak szeroko na temat tego, czy all inclusive jest w porządku, czy nie w porządku, a są osoby, które, że tak powiem, wybierają zupełnie inny rodzaj odpoczynku.
3: My to z żoną jeździmy zazwyczaj na kemping, czyli cały rok pracuję na własnej działalności po to, żeby raz w roku przez tydzień żyć jak bezdomny. Pozdrawiam.
4: Wreszcie wakacje z rodziną. Zawsze jeździmy nad polskie morze, ale drogo, tłumy. I rok temu rozbiłem sobie głowę o Bałtyk, bo znowu był zamarznięty.
5: Czy możemy zrobić postój?
4: Przecież robiliśmy wczoraj.
5: Nie czuję nóg.
4: Dlatego w tym roku jedziemy na wywczas do Turcji.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: tylko dla zwykłej draki. W ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Daruj się, to już palany kres.
1: Mnie uwiera poczucie winy. W nocy trochę padało. Na ulicach sporo kałuż. Mijałem przed chwilą na około 70-letnią panią idącą sobie z kikami Nordic Walking. Ten pierwszy samochód jadący przede mną ochlapał ją tylko troszeczkę.

0: Wracam do domu za moment, wakacje trwają, a tam w domu jedna córka, druga córka, a to zupełnie bez związku z tematem dzisiejszego programu, co nas uwiera.
1: Ale w ogóle. Jesteś ojcem roku i mężem roku, naprawdę.
2: A ja idę gotować bulion na przykład.
1: Gotować bulion?
2: Gotować.
1: Takie informatyczne określenie.
0: A my robimy głupki, skaczki albo... Kotować bulion.
2: Sam se kotuj.
0: Do widzenia.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Gotta move out. Keep him at bay.
3: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację ESC Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
5: witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja ESC Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama.

0: Służby uważnie monitorują sytuację oraz apelują o unikanie plaż i falochronów. To z powodu cofki na Bałtyku. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Po dniu przerwy od razu czekają nas emocje na absolutnie najwyższym poziomie.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej. Michał Poklękowski, zapraszam. Na Mierzei Wiślanej możliwa cofka. Służby uważnie monitorują sytuację i apelują o unikanie plaż oraz falochronów. W regionie obowiązują alerty drugiego stopnia. Powodem tej sytuacji jest silny wiatr, który wtłacza wodę z Bałtyku i Zalewu Wiślanego w głąb lądu. To może powodować lokalne podtopienia.
2: One się utrzymują, te wody, w strefie stanów wysokich. Bieżąco monitorują tę sytuację i jesteśmy w gotowości do ewentualnego podjęcia działań.
0: Wczoraj przez silny wiatr strażacy w całym kraju interweniowali 2000 razy, dwie osoby zostały ranne. Jak podkreślał Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej, sytuacja na Pomorzu była najbardziej wymagająca.
3: Występują lokalne podtopienia, ale też mamy informacje o tym, że wysokie fale zagrażały również obiektom znajdującym się tuż przy linii brzegowej.
0: Dziś na północnym wschodzie Polski obowiązują też ostrzeżenia przed silnym deszczem oraz burzami.
1: To jest raport.
0: Mundial wchodzi w decydującą fazę. Po dniu przerwy od razu czekają nas emocje na najwyższym poziomie. Francja, wicemistrz świata, zagrał półfinał z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw, Marokiem. Kibice ostrzą sobie zęby na ten pojedynek, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
4: To będzie rywalizacja dwóch drużyn, które błyszczą na tym turnieju. O ile forma Francuzów nie dziwi, to Marokańczycy udowadniają, że na stałe weszli do grona najlepszych drużyn świata. Z mundialu wyeliminowali już Holandię i Kanadę i chcą sprawić dzisiaj niespodziankę. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy mówią nam, że to nic wielkiego, jeśli przegramy, bo Francja jest faworytem. Chcemy wygrać i zrobimy wszystko, by tak się stało. Mówi trener reprezentacji Maroka Mohamed Ouahbi. Początek pierwszego ćwierćfinału o 22 czasu polskiego.
0: Jutro ciąg dalszy ćwierćfinałów. Hiszpania zagra z Belgią, w sobotę Norwegię z Anglią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Stragany pod Wielką Krokwią sypią się coraz bardziej. Budki z pamiątkami od lat są jedynie doraźnie remontowane, zbite z dykty i łatane od czasu do czasu płytami paździerzowymi. Każdy stragan zupełnie inny. Wszystko to kreuje fatalny obraz wokół skoczni narciarskiej. To prywatne obiekty na prywatnych terenach, w zdecydowanej większości nielegalne. I jak dotąd żadnej władzy w mieście nie udało się uporządkować tego miejsca, mówi Bartłomiej Brejak, wiceburmistrz Zakopanego.
5: Od kilkunastu lat trwają rozmowy, żeby te stragany były w jednej formie. Wielki apel i prośba do właścicieli, żeby swoje obiekty handlowe poprawili, żeby wyglądały tak, jak powinny.
6: Bo obecnie to, co się tam dzieje, pasuje do określenia Bangladesz, czyli kramy wstrętne, obskurne.
7: Ja tu dzierżawię, no i tak mi się wydaje, że jest na swoim, no.
5: Większość z nich jest nielegalna, często w pasie drogowym. No i tu rozmowy są bardzo trudne, bo ten stan jest zastany.
7: Jemu nie zaglądą, a on też do mnie powinien zaglądać.
6: Spójrzmy na góralskie sukiennice przy Krupówkach. Coś na kształt tego można by zorganizować.
0: Miasto, pracując nad planem ogólnym, analizuje możliwość zalegalizowania tych obiektów zwanych złośliwie Bangladeszem. Jednak pod warunkiem, że ich właściciele wyremontują je i w końcu ujednolicą.
8: Pogoda.
0: Choć miejscami pojawi się więcej słońca, w wielu regionach Polski nie zabraknie przelotnych opadów deszczu. Na wschodzie i na północnym wschodzie również burz z gradem. Do tego da się nam we znaki także silny wiatr. Termometry pokażą dziś z reguły od 18 do 22 stopni. Najchłodniej będzie w górach i na Suwalszczyźnie, tam miejscami jedynie 15.

0: Kiedyś próbowałem na nie tak wyciągnąć jak on. Nie udało mi się. Więcej próbować nie będę. Nie jestem od śpiewania, jestem od gadania i będę to robić do godziny 12. Jarosław Sobierajewicz, zapraszam na kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: W objęciach. Jeden z trzech nowych kawałków, które opublikował już w tym roku z nowej płyty Artur Rojek.

0: jak malowany ptak zespół Jam w SC Rock. A teraz będzie o dżentelmenie, który ma dzisiaj urodziny.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w SC Rock.
0: Który, gdy miał 18 lat, założył, jak sam wspomina, punk rockowy zespół. Punk rockowy, podkreślę to w kontekście tego, czym zajmuje się teraz, czym zajmował się potem w latach 80-tych, 90-tych, brzmi to prawie niewiarygodnie, ale jednak, punk rockowy. Nazywał się Johnny and the Self Abusers. Chociaż w sumie się zastanawiam, czy dobrze mówię punk rockowy, bo on w tym punk rockowym zespole miał grać na klawiszach. Tak, taki śmieszny zespół. Ale już pół roku po powstaniu tej kapeli, w listopadzie roku 77, zmieniali nazwę na taką, która obowiązuje do dziś. Simple Minds. Skoro miał 18 lat, gdy zakładał kapelę, a dzisiaj ma 67 urodziny, to znaczy, że kapelę zakładał prawie 50 lat temu. No nieźle. Jim Kerr ma urodziny. Wszystkiego najlepszego. Don't you forget about me.

0: chwilę temu było to słychać w Warszawie, a za moment, za niecały miesiąc na lądowisku, nie lotnisku, lądowisku Czaplinek Broczyna. Precyzyjnie trzeba się wyrażać, bo potem niektórzy słuchacze, którzy są fachowcami od latania, poprawiają, więc teraz będę bardzo precyzyjny. I to już za moment, bo 31 lipca POD znów w Polsce na Poland Rock Festiwalu. Na 32 edycji, z tego co widziałem, już trwają przygotowania do tego, by tam wszystko hulało i działało. Nawet budują ten sklep spożywczy, który będzie miał butelkomat. No to jestem ciekaw, jak to będzie z tym przyjmowaniem tych butelek w takim wielkim tłumie. Ale trzymam oczywiście mocno kciuki.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimiernication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama.
1: Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie. Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.
4: Hey, what's up? We're Papa Roach.
5: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
6: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Eska Rock.

Måneskin w towarzystwie gitarzysty Toma Morello, gitarzysty Rage Against the Machine. A teraz o pewnej damie, która ma dziś urodziny, o dziewczynie, która od samego początku w zasadzie skazana była na muzykę, bo jej bardzo dużo słuchali w domu rodzice, hippisi, a jej ojciec, zdaje się, nawet miał wiele wspólnego z grupą Grateful Dead. Tak, Courtney Love, tak zaczyna swoją historię. Zresztą nawet w młodym wieku już startowała w castingu do dziecięcego telewizyjnego show Disneya, ale jeżeli ktoś myśli, że była słodkim, kochanym dzieckiem, to nie za bardzo. To było dziecko zbuntowane, które wyrzucano z wielu szkół, a po kradzieży w sklepie trafiło nawet do zakładu poprawczego. Ma też epizody związane z najstarszym, albo blisko najstarszego zawodu świata, bo w wieku 16 lat, gdy wyprowadziła się z domu, miała się utrzymywać między innymi z pracy jako stripteaserka. No ale na szczęście znów wróciła do muzyki i najpierw z przyjaciółkami założyła zespół Sugar Baby Doll, a potem zespół Hall. A potem poznała Kurta Cobaina, który napisał piosenkę o jej miejscu intymnym. I to jest ta piosenka, Heart Shaped Box.

0: zespół Lux Torpeda. Moje poznańskie ziomy na antenie Eski Rock. Autystyczne. I teraz 10 i raport Eski Rock przed nami, a później przeniesiemy się na Zieloną Wyspę o nazwie Irlandia.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Moi rodzice mieli mikrosa. Jeździło to, nie wiem, 30-40 na godzinę, pod górę trzeba było pchać, ale mieli i się cieszyli, że jadą do przodu.
4: Mikrus był super, mój tata też miał kiedyś mikrusa, jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało.
5: Teraz my mamy mikrusa, prowadzi program w Eski Rock.
6: O, chłopaku!
7: A czy do mikroplastiku trzeba mieć takie mikro piece?
5: Tak, dokładnie.
7: Słuchajcie, bo dzisiaj pytam o to, co was krępuje. Michał potrafi spojrzeć takim wzrokiem, że czuję się tak zawstydzony i skrępowany, że ja sobie tutaj się schowam. Do piecyka bym się schował nawet.
4: Musiałbyś być mikrokądziem, żeby zmieścić się do mikropiececzka.
5: Przecież już jest
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w Eski Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
8: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Eski Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
9: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: Reklama. Silny wiatr z północy i północnego zachodu może wtłaczać wodę z Bałtyku i Zalewu Wiślanego w głąb lądu. To bardzo groźne zjawisko. Na przejściu granicznym w Krościenku służby wykryły nielegalny przewóz 3 sztabek złota wartych 1,5 miliona złotych.
10: Eski Rock. Raport.
8: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Służby w gotowości. Na Mierzei Wiślanej wciąż mocno wieje. Silny wiatr z północy i północnego zachodu może wtłaczać wodę z Bałtyku i Zalewu Wiślanego w głąb lądu, powodując wzrost poziomu wód. W porywach może osiągać 60 km na godzinę. W efekcie niewykluczone są lokalne podtopienia, zwłaszcza na terenach położonych najniżej.
11: Mamy taką informację, że nadal obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne 2 stopnia, z innymi dla terenu tutaj Zalewu Wiślanego. Bieżąco monitorujemy tę sytuację i jesteśmy w gotowości do ewentualnego podjęcia działań.
8: Mówi Anna Piechowska z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Służby apelują o zachowanie ostrożności, odradzają spacery po plaży. W Krynicy Morskiej przygotowano również worki z piaskiem dla mieszkańców na wypadek lokalnych podtopień.
4: To jest raport.
8: Omówią propozycję reform w ochronie zdrowia. O 11:00 ma rozpocząć się spotkanie Naczelnej Rady Lekarskiej z minister zdrowia. Będzie to rozmowa o pakiecie zmian zaproponowanym przez Jolantę Sobierańską-Grędę. Jak wynika z naszych rozmów z lekarzami, podchodzą do nich sceptycznie. O czym więcej, Michał Rawa.
12: Jestem, dzień dobry. Minister zdrowia zaproponowała m.in. wprowadzenie maksymalnych wynagrodzeń dla lekarzy, czy lepsze egzekwowanie ich grafików pracy. Jak podkreśla Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, to potrzebne zmiany, ale brakuje takich, które odczują pacjenci.
13: To wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala, czyli pójdą na pokrycie długu.
12: Jak dodaje, część zmian zaproponowanych przez minister zdrowia to znane już wcześniej propozycje, które na razie nie doczekały się konkretów.
4: Słuchacie raportu w Eski Rock.
8: 3-kilogramowe sztabki złota warte około 1,5 miliona złotych wykryli funkcjonariusze podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli na przejściu granicznym w Krościenku. Kontrabandę próbowała nielegalnie wieść do Polski 46-letnia obywatelka Ukrainy, mówi Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
14: Złoto zostało zabezpieczone do dalszego postępowania, które prowadzi podkarpacki urząd celno-skarbowy w Przemyślu. Na poczet kary, która grozi obywatelce Ukrainy, funkcjonariusze zabezpieczyli 23 400 euro.
8: Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że osoby przekraczające granice Unii Europejskiej mają obowiązek zgłaszania przewozu pieniędzy o wartości równej albo przekraczającej sumę 10 tysięcy euro. Obowiązek ten dotyczy także czeków, weksli oraz sztabek złota.
1: SK Rock Biznes.
8: Ósme miejsce w Europie pod względem dynamiki e-commerce. W Polsce ma rosnąć w latach 2025-2029 średnio o 9% rocznie. To szybciej niż cały europejski rynek, pisze o tym Rzeczpospolita. Budowa portu Polska może niemal czterokrotnie zwiększyć dynamicznie rozwijający się rynek cargo lotniczego. Tak wynika z raportu BGK. W 2025 roku przez polskie lotniska przewieziono o 7% więcej ładunków niż w 2024, ale nadal pozostajemy daleko w tyle w stosunku do lidera Unii Europejskiej, czyli Niemiec. Wyraźny wzrost cen pelletu drzewnego w ostatnich tygodniach wynika głównie ze zwiększonego popytu. W sytuacji ograniczonej podaży surowca do jego produkcji poinformowała wiceprezeska Polskiej Rady Pelletu Agnieszka Kędziora-Urbanowicz. Organizacja ma omówić sytuację z resortem energii w połowie lipca. Jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara płacimy 3,75 zł, za euro 4,28 zł, frank szwajcarski, on jest wyceniany na 4,64 zł i funt brytyjski na 4,97 zł.
0: A dziś wieczorem Francja gra z Maroko w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Sprawdziłem sobie, kto może wygrać. Na podstawie kursu walut na przykład marokański dirham ostatnio ostro w górę, więc może to jakiś znak.
1: Pogoda.
8: Choć miejscami pojawi się więcej słońca, w wielu regionach Polski nie zabraknie przelotnych opadów deszczu, a na wschodzie i północnym wschodzie również burz z gradem. Do tego da nam się we znaki silny wiatr, szczególnie na wybrzeżu. Termometry pokażą dziś się z reguły od 18 do 22 stopni. Najchłodniej będzie w górach i na Suwalszczyźnie, tam miejscami tylko 15.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: A teraz
1: kultowe kawałki, kultowe historie.
2: Zaprasza Jarosław Sobierajewicz.

0: to, że śpiewa tutaj Muniek i że piosenkę wykonuje zespół T-Love, to Państwo doskonale wiedzą. O tym, że jest to polski cover piosenki Out of Time Man, grupie Mano nagra, też mówiłem. A czy ten żeński głos Państwo rozpoznali, który pojawił się w polskiej wersji Psy nie miasta? To Monika, Monika Piwowarska. Pewnie Państwu znany był taki zespół sprzed lat, który nazywał się Buzu Squad. I to właśnie do niej należał ten głos.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A teraz nowy singiel zespołu Suede.

0: David Coverdale w listopadzie zeszłego roku ogłaszał emeryturę. Ciekawe, czy wytrzyma na niej bez grania koncertów. W każdym razie pojawił się na antenie jest kierowca teraz projekt Whitesnake, którego by nie było, gdyby nie podatki. Taka historia. Kiedyś śpiewał w zespole Deep Purple i zmagał się z restrykcyjnym brytyjskim prawem oraz tymi wysokimi podatkami. Ja nie wiem, czy to możliwe, że one sięgały wtedy nawet w przypadku najbogatszych, a on się do takich zaliczał nawet 80%. No gdzieś tak czytałem. Proszę wybaczyć, jeżeli jestem nieprecyzyjny. No i w każdym razie uciekł do Niemiec, gdzie nagrywał sobie wokale na projekt Wizards Connection. No i to tam zrodziły się pomysły, które najpierw doprowadziły do wydania solowych albumów, a potem do pojawienia się na rynku nowego projektu o właśnie nazwie Whitesnake. Is This Love za nami, a teraz pewien gentleman, w którego krwi, w którego żyłach płynie krew i polska, i szkocka.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w Esse Rock.
0: Bo ma to z domu pani Bandyk, a pan, który się z nią ożenił, nazywał się Gillis i tak naprawdę ma napisane w dokumentach, które mu wystawiono po narodzinach, które nastąpiły 9 lipca roku 75. Dobrze liczę? 51 lat dzisiaj kończy Jack White i paradoksalnie bardziej od jego działalności w The White Stripes lubię to, co robił z The Rock on Tears. Steady as she goes.

0: zespół, który nazywał się tak, jak się nazywał przez błąd konferansjera, bo tak naprawdę oni chcieli nazywać się Derek and the Dynamics. Naprawdę. Już kiedyś Państwu tą historię opowiadałem. Jeszcze może kiedyś do niej wrócę. Teraz czasu nie ma. Leila już się skończyła, a za moment będziemy w stolicy Argentyny.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
3: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
7: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
8: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
8: SC Rock.
1: Radar.
9: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Morrissey miał powrócić do Polski w lipcu tego roku. Legendarny wokalista i ikona brytyjskiej popkultury miał wystąpić dzisiaj na letniej scenie Progresji w Warszawie, gdzie miał zawitać z nową płytą Make Up Is A Lie. Niestety na dzień przed planowanym pokazem został on odwołany. Co było powodem tak nagłej zmiany planów? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
8: Eskarok Radar.
10: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
11: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
12: Hey, we're Evanescence, and you're listening to Eska Rock.

Manam i boskie Buenos. Zobaczymy, czy to Buenos będzie takie boskie po Mistrzostwach Świata. No, 4 lata temu było. A jak będzie w tym roku, to się okaże. A teraz zespół, którego koncertowa historia zaczynała się 54 lata temu. Najpierw dowiedzieliśmy się, znaczy nie było mnie jeszcze na świecie, gdy ogłoszono, że Paul McCartney po rozpadzie The Beatles zakłada nowy zespół, który nazywać się będzie Wings. Ich pierwszy koncert miał miejsce, nie w Wielkiej Brytanii, a we Francji. W miejscowości, spróbuję przeczytać jej nazwę, Châteauvillon. No i tam po raz pierwszy pojawili się na scenie i tam po raz pierwszy jechali swoim słynnym piętrusem, czerwonym double-deckerem.

0: dawno, dawno temu, kiedy po raz pierwszy słyszałem o zespole Spin Doctors, myślałem, że to po prostu zakręceni medycy. A potem okazało się, że to oznacza jednak coś zupełnie innego. I to jest raczej związane z polityką, raczej bardzo. Two Princes za nami, a jeżeli chodzi o politykę, to teraz pewnie będzie o niej trochę w raporcie o 11.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
1: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Byłem w sali kongresowej na 25-lecie Budki Supera.
4: No, fajnie.
3: Pamiętam, że śpiewałem wszystko praktycznie, co grali. Doskonały koncert, bo byli też wszyscy muzycy, wszyscy wokaliści, więc tam po prostu było takie show zrobione.
1: Kawałki mojego życia.
3: Cześć, tutaj Kazon z Nocnego Kochanka. Zapraszam do słuchania audycji Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
5: W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: Reklama. Do Szpitala Południowego w Warszawie weszło CBA. To konsekwencja ostatniej afery w lecznicy. Właśnie w tej chwili powinno ruszać spotkanie minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Szczegóły za chwilę spytamy naszego reportera.
9: SK Rock. Raport.
8: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Agenci CBA weszli do warszawskiego Szpitala Południowego. To w ramach śledztwa, które prowadzi prokuratura. Śledczy wyjaśniają nieprawidłowości w szpitalu, w tym kwestie zarobków byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka i utworzenia przez niego tak zwanego saloniku VIP w tym szpitalu.
10: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
8: Mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Prokuratura okręgowa w Warszawie prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego na Ursynowie.
9: To jest raport.
8: Właśnie w tej chwili powinno ruszać spotkanie minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Tematem proponowane zmiany w ochronie zdrowia. Przed siedzibą resortu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba.
11: Tak jest, dzień dobry.
8: Witaj. Lekarze zapowiadają zgłoszenie szeregu uwag.
11: Dokładnie. W trwającym właśnie spotkaniu bierze udział prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Izba stoi na stanowisku, że zaproponowane wczoraj przez resort zmiany są kosmetyczne. To niekompleksowa naprawa ochrony zdrowia. Ministerstwo proponuje m.in. limit wynagrodzeń dla lekarzy do 240 zł za godzinę brutto. Chce też ograniczyć czas pracy do maksymalnie 2 etatów. Medycy oceniają, że to może zniechęcić ich do pracy w publicznych placówkach. Jednocześnie przypominają, że takie propozycje wcale ale nie są nowe, bo pojawiły się już w ubiegłym roku.
8: Do tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Instruktorzy i kierowcy apelowali o to od lat. W końcu jest szansa na zmianę, a chodzi o brak możliwości doszkalania osób, które mają już prawo jazdy, ale na przykład długo nie jeździły samochodem. Proponowane przepisy umożliwiają im poprawę umiejętności w ośrodkach szkolenia kierowców. Obecnie nie można samochodu z doszkalającym się kierowcą oznaczyć L-ką, co wprowadza zamieszanie na ulicy, ocenia Maciej Brewczuk, instruktor nauki jazdy.
12: No to jest likwidacja patologii, bo inaczej tego określić się nie da, bo jak ktoś miał dobre chęci i chciał podnieść swoje umiejętności, czy ze względu na to, że długo samochodem nie jeździł, czy chciał odzyskać utracone uprawnienia, nie mógł tego zrobić oficjalnie, legalnie.
8: A chętnych na tego typu szkolenia nie brakuje.
12: Kilka osób w miesiącu potrafi się zgłosić. Więcej jesienią, zimą niż w lecie, no ale tak, są chętni.
8: A jak takie szkolenie wygląda obecnie?
12: No taka jazda odbywa się na zasadzie wypożyczenia samochodu po prostu, bo tego zabronić nikt nie może. No ale nie można też w żaden sposób oficjalnie zaznaczyć, że ta osoba się uczy czy doucza.
8: Przepisy są na etapie konsultacji społecznych i mogą wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Dziś uprawnionymi do prowadzenia szkoleń osób, które mają już prawo jazdy, są ośrodki doskonalenia techniki jazdy. Nie mogą jednak tego robić na drodze publicznej, a jedynie na zamkniętym terenie.
7: Pogoda.
8: Choć miejscami pojawi się więcej słońca, w wielu regionach Polski nie zabraknie przelotnych opadów deszczu. Na wschodzie i północnym wschodzie również burz z gradem. Do tego da się nam we znaki silny wiatr. Termometry pokażą dziś z reguły od 18 do 22 stopni. Najchłodniej będzie w górach i na Suwalszczyźnie. Tam miejscami jedynie 15.

0: piosenka, która miała swoją premierę na antenie Jeski Rok w 2009 roku. A sama płyta Miłość, Uwaga, Ratunku, Pomocy, jakby Państwo jeszcze mieli gdzieś na półce, proszę spojrzeć, ma znak jakości Jeski Rok. Takie historie bardzo lubię wspominać. Już 10 minut po 11, to może teraz nagranie tych, którzy przyjadą za moment do Polski.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I to nowe jest jednym z powodów przyjazdu. Evolution, Nothing But Thieves.

0: SK Rock. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.
1: Kończy się tydzień, nie ma nadziei, że następny coś jeszcze zmieni. Złość jest niedobra, gdy z tobą stoję, gdy ciebie widzę, gdy ciebie czuję. Kończy się rok i słuchaj słowa, by za

0: Zespół Kult i ich Czarne Słońca w Escerock. A teraz będzie trochę o pieniądzach.
1: Kultowe historie w Escerock.
0: Odrzucając maszynki do zarabiania pieniędzy, czyli hity świąteczne, a skupiając się na najbardziej dochodowych utworach komercyjnych w historii przemysłu muzycznego, można mówić o czterech takich głównych piosenkach. No White Christmas trochę też jest świąteczne, dobra, niech będzie. Napisane przez Irvinga Berlinga, a wykonane choćby przez Binga Crosbiego. Zarobki z powodu tej piosenki szacowane są do dziś na mniej więcej 50 milionów dolarów. Writers Brothers, You've Lost That Loving Feeling. To piosenka, która zarobiła autorom ponad 30 baniek. I Yesterday the Beatles to również około 30 milionów dolarów zysku. A tym czwartym, albo jednym z czterech najbardziej dochodowych numerów jest piosenka, którą teraz Państwu zagram. Piosenka, która też generuje gigantyczne zyski. Szacuje się, że Sting zarabia na niej od 2 nawet do 5 tysięcy dolarów dziennie. Every Breath You Take. Piosenka, która w roku 83, dokładnie 43 lata temu, trafiła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów.

0: u Maksyma w Gdyni, to nie u Maksyma, u człowieka o imieniu Maksymilian, tylko Maksim, tak nazywał się klub uwieczniony w piosence zespołu Lady Punk. Tańcz, głupia, tańcz. Maksim gdzieś już jest w ruinie. To raczej miejsce przeznaczone na urbex, a nie miejsce, które doskonale znamy z tej piosenki, które funkcjonowało do, zdaje się, 2004 roku. No ale już jest, że tak powiem, po ptokach. Zespół Lady Punk za nami, a przed nami jedna jeszcze opowieść o pewnym dżentelmenie, który miałby dzisiaj urodziny, ale jeszcze jeden zespół się pojawi przed tym dżentelmenem. To będzie grupa Queen.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: No, dzień dobry to był taki katalizator, po prostu życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
3: To co się wtedy zadziało?
2: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, który bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, ale grały.
3: Na wesela weszło.
2: Na wesela, tak, tak.
3: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
2: Jak się czuje?
3: No,
2: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowne.
3: Ale że to, że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
2: Tak.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabasz Grabowski.
1: Melina w SG Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube SG Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
4: We are Måneskin.
5: I'm Youngblood.
4: Hi, this is Brian Malco from Placebo.
6: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to SK Rock.

One Vision, zespoł Queen. Jest na tym świecie kilku, nawet kilkunastu muzyków po osiemdziesiątce, którzy wciąż doskonale sobie dają radę na rynku muzycznym. Pierwsi z brzegu to oczywiście panowie z The Rolling Stones. I teraz będzie człowieku, który już nie żyje, a który miałby dzisiaj 80 urodziny i też mógłby spokojnie jeszcze funkcjonować, występować, zarabiać i cieszyć swoimi wykonami. Dokładnie 80 lat temu w Kirriemuir w Szkocji przyszedł na świat Bon Scott, człowiek, którego słychać na 7 studyjnych albumach grupy AC/DC. Nie ma go już od dawna z nami, ale tak jak mówię, miałby dzisiaj urodziny. Równiuteńko 80.

0: To na koniec od pana Jara. Piosenka My Hero zespołu Foo Fighters. Na koniec, bo to za moment, dobrze widzę, na zegarze prawie 12. Tak, czas na pożegnanie. Pan Michał za moment przejmie stery Westerok, a ja mówię do jutra, do 9. Jutro też będę państwu znowu dużo gadać w kultowych, ale już piątkowych historiach.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
1: Joanna Ziętarska.
3: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
4: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu. Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
6: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
8: Trwa spotkanie prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej z minister zdrowia. Do Polski wróci brygada amerykańskich wojsk.
9: SK Rock. Raport.
8: Chcemy usłyszeć konkrety, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. W Ministerstwie Zdrowia trwa spotkanie prezesa nie z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Tematem spotkania są propozycje zmian w ochronie zdrowia, a śledzi je nasz reporter Jakub Krzyżak, który jest przed resortem zdrowia.
10: Tak jest. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zadeklarował przed wejściem na spotkanie, że środowisko będzie wspierać kompleksową reformę ochrony zdrowia, ale to, co przedstawiło ministerstwo do tej pory, to jedynie ogólne propozycje, podkreśla prezes NIL Łukasz Jankowski.
11: Przynosimy dzisiaj do ministerstwa również nasze postulaty. Mówiliśmy o odpolitycznieniu systemu ochrony zdrowia. Chcemy rozmawiać o limicie czasu pracy i to, co umyka, czyli wycena. Na świadczeń, ta wycena musi się zmienić i od tego należy zacząć.
10: Ministerstwo Zdrowia proponuje m.in. limit wynagrodzeń dla lekarzy do 240 zł za godzinę brutto. Chce też ograniczyć ich czas pracy do maksymalnie 2 etatów.
8: Lekarze oceniają, że te propozycje nic nie naprawią, a mogą jedynie zniechęcić ich do pracy w publicznych placówkach.
9: To jest raport.
8: W ciągu najbliższych tygodni do Polski ma wrócić rotacyjna brygada amerykańskich wojsk. Te informacje przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier rozmawiał o tym z szefem Pentagonu podczas szczytu NATO w Ankarze.
12: Liczba żołnierzy na pewno powyżej 10 tysięcy. Rotacja to jest informacja od zastępcy ambasadora, którą uzyskałem w Bydgoszczy podczas podpisania umowy z Andurilem. Ma być przywrócona w ciągu najbliższych tygodni.
8: Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że trwa przegląd obecności armii USA w Europie. Trwają także ustalenia w sprawie powstania w Polsce stałej bazy amerykańskich wojsk.
9: To jest raport.
8: Smutna informacja ze świata muzyki. Nie żyje Bonnie Tyler, walijska piosenkarka znana z wykonywania utworów takich jak Total Eclipse of the Heart oraz Holding Out for a Hero. Informację o śmierci Bonnie Tyler przekazała jej rodzina. Artystka zmarła nagle w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby. Miała 75 lat.
1: SK Rock Biznes.
8: Do pracowniczych planów kapitałowych trafia coraz więcej pieniędzy. Jak informuje Polski Fundusz Rozwoju, w pierwszym kwartale tego roku wpłaty do PPK przekroczyły 3 miliardy 600 milionów złotych. To o prawie 33% więcej niż kwartał wcześniej. Jednocześnie rośnie liczba uczestników programu, a wypłaty środków stanowią coraz mniejszy udział nowych wpłat. Eksport polskiego drewna do Chin spadł w ubiegłym roku o 51%, poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jednocześnie ceny drewna ustabilizowały się i są niższe niż w 2023 roku. Resort podkreśla, że mimo większej ochrony lasów, krajowy przemysł nadal ma zapewnione stałe dostawy surowca. Mimo napięć na Bliskim Wschodzie ceny gazu w Europie spadają. W czwartek kontrakty w Amsterdamie potaniały o niespełna 1%. Inwestorzy obserwują kolejne ataki USA na cele w Iranie i sytuację wokół cieśniny Ormus, kluczowej do światowego transportu surowców.
1: Pogoda.
8: Sporo gęstych chmur dziś nad Polską i w większości kraju trzeba spodziewać się przelotnych opadów. Padać nie powinno jedynie na zachodzie. Temperatury wahają się od 15 na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, po 23 na zachodzie. W nocy znów dość chłodno, bo notować mamy w okolicach 12 kresek.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: Jenny. To była Edyta Bartosiewicz w Esterok. Wcześniej jeszcze Metallica, Sad But True. I tak rozpoczynamy nasze czwartkowe spotkanie w Esterok. Ja się kłaniam po 12:00, 14 minut po południu. W tym momencie to jest czwartek, 9 dzień lipca. Michał Cieślik. No i polecam się na te trzy, niespełna już w tym momencie, popołudniowe godziny. Do 15:00 będziemy razem, posłuchamy fajnej muzyki. Ja Państwu jeszcze rozdam bardzo fajną płytę, bo w prezencie cały czas mam nowy krążek zespołu Deep Purple Splat. Płyta ukazała się w miniony piątek. Jeżeli ktoś jej jeszcze nie ma w swojej kolekcji, no to proszę być blisko radia. Przed 15:00 kolejny egzemplarz trafi w czyjeś dobre ręce.
1: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: No to teraz będzie polski wokal i gitara, włoski bas oraz fińska perkusja. Power Trio, energetyczne Power Trio z Krakowa, tak o sobie mówią. Zespół nazywa się Flying Bison, no i są laureatami drugiej edycji konkursu SK Rockstar, który niedawno odbył się w czeluściach internetu i na naszej antenie również. Grupa Flying Bison w nagrodę za tę wygraną zagra na festiwalu Colors of Ostrava. Już w przyszłym tygodniu, w środę, ten właśnie festiwal tuż za naszą południową granicą w Czechach się odbywa. No i tak będą grać m.in. Like a Whisper in the Night, Flying Bison w Esterok.

To był Pearl Jam w Esther Rock i Black, czyli czarny. No i ten kolor czarny w kontekście niedawnych doniesień nabiera takiego nowego znaczenia. Dokładnie miesiąc temu obchodziła 75. urodziny. Ten charakterystyczny, zachrypnięty wokal był nie do podrobienia, no i stał się jej wizytówką. W 75. roku pewien łowca talentów, Roger Bell nazywał się ten pan, usłyszał ją w klubie w Swansea w Anglii i zaprosił do Londynu na nagranie demo, no i zaraz potem podpisała swój pierwszy kontrakt płytowy z wytwórnią RCA Records, no i już rok później wypuściła debiutancki singiel My My Honeycomb. Ale ta jej złota era miała dopiero nadejść. W 83 roku nagrała swój najsłynniejszy i najbardziej ikoniczny hit, no i za chwilę go posłuchamy. Wokalistka chorowała i tej nocy, będąc w Portugalii, tę walkę przegrała, jak poinformowali jej najbliżsi. Bonnie Tyler, oczywiście o niej mowa. Total Eclipse of the Heart przed nami.

0: To był Jam w Esterogi Wehikuł Czasu. Wcześniej jeszcze Total Eclipse of the Heart. No i wspomnienie artystki, która odeszła dzisiaj w nocy od nas w wieku 75 lat. Bonnie Tyler. 20 minut pozostaje do 13. Chwila przerwy, po niej Radar, a jeszcze w tej godzinie między innymi Boston na naszej antenie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Proszę Państwa, ale wózek to jeszcze można przesunąć, a w tych niektórych sklepach, nie będę mówił, jak się nazywają, ale te palety postawione na środku, przecież ich sobie nie przesuniemy, a czasami wchodzę do sklepu i labirynt. Jak przejść, a potem jeszcze wrócić?
3: Ale może to jest jakaś dodatkowa atrakcja?
4: Dokładnie.
3: Wiesz, jak labirynt w kukurydze.
4: Taka gra terenowa przy okazji.
2: Tak. Znajdź majonez. Escape Disco.
5: Finałem bajań będzie zawołowa noc, w czasie której nastąpi pasowanie na zbójników i wierchowe orlice.
6: Pasowałaby mi taka wierchowa orlica.
2: No to proszę pana, panocku, tutaj siedzi taka wierchowa orlica.
3: Dziętarska
4: Joanna. Oj, ty zysiadła na twoim kozonku.
3: Ja ci zaraz siądę tak na kozonku, że ci kozonki pękną, wiesz?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
9: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
9: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.
10: Esta Rock. Radar.
11: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Muzycy formacji Green Day dość niespodziewanie zaprezentowali nowy singiel, który brzmi jak szalony miks punk rocka z rock'n'rollem z lat 50. Utwór I'm Never Gonna Reap promuje nadchodzącą komedię zatytułowaną Nimrods. Jak mówią muzycy, ten film ma w sobie mnóstwo serca, jest triumfujący, przezabawny, ale kryje też kilka naprawdę chwytających za serce momentów. A więcej o tym filmie przeczytacie na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.
12: Hi, how's it going? We're called Muse.
13: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
14: My name is Trey.

myself. YouTube, In Alive w SC Rock. Przypomnę, przedwczoraj poznaliśmy nowy utwór ekipy dowodzonej przez Bono i na ten moment wiemy, że to jest już oficjalny singiel zapowiadający tę nadchodzącą płytę zespołu YouTube. Kiedy dokładnie się ta płyta pojawi, tego póki co jeszcze nie wiemy, ale znamy już utwór Street of Dreams, który zasili tracklistę tego nadchodzącego albumu zespołu YouTube, który już za nami w SC Rock. Teraz powracamy do naszego polskiego grania. Przed nami Strachy na Lachu, no i Grabarz, który dzisiaj po godzinie 18 premierowo w Melinie u Marcina Mellera. Polecamy serdecznie na naszym SK Rockowym YouTubie.

otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w te

0: More Than a Feeling i zespół Boston w SC Rock, który zamyka tę pierwszą godzinę naszego czwartkowego spotkania, a to dlatego, że za chwilę będzie 13. Michał już w pełnej gotowości, by przedstawić najnowszy raport w SC Rock. Ja także jestem w pełnej gotowości, by zaprezentować kolejne utwory w tej drugiej godzinie naszego czwartkowego spotkania. Na początek Queen Don't Stop Me Now, ale to już po raporcie, na który bardzo gorąco Państwa zapraszamy.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock.
3: Lipiec.
2: Colors Owostrawa. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimiernication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
3: Sierpień.
2: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
3: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
2: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
4: Reklama.
2: Kawałki mojego życia.
5: Kawałki mojego życia.
2: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
14: Reklama.
15: Podejrzany pakunek w centrum Kielc jest wyrok dla rosyjskiego szpiega.
16: SK Rock. Raport.
15: Minęła 13. Michał Przybyła, zapraszam. Podejrzany przedmiot i akcja służb w centrum Kielc. Przed bramą Wojskowego Centrum Rekrutacji przy ulicy Wesołej ktoś zostawił podejrzany odbiornik radiowy, mówi rzecznik prasowa kieleckiej policji Małgorzata Perkowska-Kiepas.
17: Na miejscu pracują policjanci, w tym funkcjonariusze z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Obecnie wykonywane są czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia i sprawdzenie pozostawionego przedmiotu.
15: Obecnie ulica Wesoła w obrębie znaleziska jest zablokowana.
16: To jest raport.
15: 7 lat więzienia dla Igora R. i 3 dla jego żony Iriny. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Sosnowcu w sprawie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Młode małżeństwo brało udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz w przekazywaniu wiadomości szkodzących Polsce. Igor R. był także oskarżony o nadanie paczki z bombą, mówi sędzia Ewelina Pałgan-Witek.
18: Brał udział w działalności obcego wywiadu i na jego rzecz, to jest Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej w ten sposób, że gromadził dane dotyczące m.in. charakterystyk i czynności podejmowanych przez znanych mu ustalonych rosyjskich działaczy opozycyjnych, gromadził dane dotyczące osób, instytucji i organizacji świadczących pomoc rosyjskim działaczom opozycyjnym.
15: Para szpiegów wpadła w ręce polskich służb w lipcu 2024 roku. Od tamtego czasu przebywali w areszcie. Ich proces ruszył w styczniu tego roku. Ze względu na ważny interes państwa i tajemnice wojskowe, całe postępowanie toczyło się za zamkniętymi drzwiami.
16: To jest raport.
15: Schroniska dla bezdomnych psów w Polsce nie chcą przyjmować zwierząt z zamkniętego schroniska w Nowym Targu. Inne psy wyłapane na Podhalu wezmą, ale tych konkretnych, które są w schronisku, nie, bo się boją. Nowego domu dla psów szukają podhalańskie gminy, które dotychczas bezpańskie zwierzęta umieszczały w Nowym Targu, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
19: Na dzisiaj, po tej kampanii hejtu nienawiści, żadne ze schronisk tych zwierząt nie chce wziąć. Oferują, że owszem, kolejne zwierzęta, te nowe nazwijmy, byłyby zainteresowane, natomiast jeżeli chodzi o te zwierzęta z Nowego Targu, nie są zainteresowane.
20: Anita Żegleń, wójt gminy Poronin.
21: Pierwsze pytania były do schronisk, czy ktokolwiek nas wesprze w tej dosyć trudnej, kryzysowej sytuacji. No były takie, że niekoniecznie właśnie z Nowego Targu, bo nie chcemy się znaleźć na celowniku jako to kolejne schronisko.
22: Dostaliśmy termin 14-dniowy, tylko nikt się nie zastanowił, żeby nam pomóc w sytuacji, co po tym terminie.
15: dodaje wójt gminy Bukowina Tatrzańska Andrzej Pietrzyk. Decyzję o zamknięciu schroniska w Nowym Targu podjęli sami właściciele. Po 32 latach nie wytrzymali fali hejtu, jaki od marca wylewa się na nich w internecie. Szale goryczy przelała kontrola Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z Krynicy, które twierdziło, że w czasie ostatnich upałów w psich boksach jest 70 stopni Celsjusza, a 5 zwierząt zdechło. Te doniesienia jednak się nie potwierdziły.
2: Pogoda.
15: Pochmurnie dziś w większości kraju i właściwie tylko na zachodzie nie powinno padać, ale tam będzie najcieplej, bo termometry wskażą 25 stopni, 20 w centrum, na północnym wschodzie i na terenach podgórskich 17. Kolejne dni też zapowiadają się deszczowo i pochmurnie, ale ma być coraz cieplej.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu.

0: Dochodzą mnie słuchy, że jakąś ciszą Państwa uraczyłem pod koniec poprzedniej godziny. Obiecuję, to już się nie powtórzy. I obiecuję też, że w związku z tym, że była cisza, to teraz naprawdę będzie głośno, czego utwór No Doubt, Just a Girl jest najlepszym przykładem. 11 minut po 13, to jest czwartek po południu, 9 lipca w kalendarzu niezmiennie. Kłaniam się raz jeszcze, Michał Cieślik. No i zapraszam na drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania, w której już za chwilę głośno Janis Joplin, Fade No More, także się pojawi. No a teraz panowie, których przepełnia dobra, pozytywna energia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I tę energię Państwu eksportuję tutaj przez radio. Proszę czerpać pełnymi garściami. Ten zespół nazywa się Dziwna Wiosna, a to jest ich nowy utwór zatytułowany Światła Miasta.

Ależ fajnie to buja, przyznają państwo. What I Am, Eddie Brickell, ST Rock w czwartkowe popołudnie. Teraz mam dla państwa zespół Faith No More. No i za każdym razem, kiedy ostatnio sięgam po Faith No More, przypominam sobie ten niedawny wpis w mediach społecznościowych, Faith No More właśnie. Tam pojawiła się grafika z logotypem zespołu i datą 2027. No i wszyscy spekulują, co to może oznaczać. Tak naprawdę to jeszcze do końca nie wiemy, no ale skoro się powiedziało A, trzeba i B powiedzieć, więc mam nadzieję, że wkrótce panowie nam już tak wyjaśnią na dobre, co ten wpis miał oznaczać. Spodziewamy się tylko dobrych rzeczy. O, i tego będziemy się trzymać. Midlife Crisis. Faith No More przed nami.

0: Hej, zazdrość w SC Rock. Więc jeszcze przed godziną 14, taką mam dla Państwa propozycję, poskaczemy sobie przy Blitzkrieg Bopie zespołu The Ramones, to po krótkiej przerwie na naszej antenie, no i pojawią się też ciarki, oj tak, i to w dwóch miejscach nawet, w sensie nie, że na ciele, bo pewnie na całym ciele te ciarki się pojawią, ale w dwóch momentach, kiedy zapewne zagram Państwu Rezerwat i zespół Eagles na finał godziny.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

The Rolling Stones in the Stars of SC Rock. No i ten pierwszy utwór, który pojawił się jako singlowy zwiastun tej nadchodzącej płyty zespołu The Rolling Stones. Trwa końcowe odliczanie coraz bliżej do godziny zero. Już jutro, dokładnie 10 lipca, ukaże się nowa studyjna płyta The Rolling Stones Foreign Tongues. No i oczywiście zagramy Państwu od razu po premierze z tej płyty, no i też szykujemy na jutro pewną niespodziankę z tą premierą związaną, ale na razie cicho sza. The Rolling Stones już za nami, proszę słuchać od samego rana. Green Day przed nami, When I Come Around.

0: to był zespół Eagles i Hotel California w SC Rock. No już na koniec tej kolejnej odsłony naszego czwartkowego spotkania. Następną zaczynamy od Måneskin na Wanna Be Your Slave tuż po raporcie o 14. No i proszę się szykować także po 14 na rozdawnictwo i nową płytę zespołu Deep Purple, która będzie do wzięcia. Posłuchamy też fragmentu wywiadu z grupą Deep Purple. To wszystko w tej trzeciej, ostatniej odsłonie naszego czwartkowego spotkania, na którą bardzo serdecznie zapraszam.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Reklama.

0: Zakończyło się spotkanie prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej z minister zdrowia. Ewakuacja kamienicy w Bydgoszczy.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 14, Michał Przybyła, zapraszam. Prawie 2 godziny trwało spotkanie Naczelnej Izby Lekarskiej z Ministerstwem Zdrowia. Zabrakło konkretów, ocenia szef NIL Łukasz Jankowski. Spotkanie dotyczyło proponowanych przez resort zmian w ochronie zdrowia. Rozmowy na miejscu śledził nasz reporter Jakub Krzyżak.
2: Tak jest, dzień dobry.
0: Jak przebiegało spotkanie?
2: Zarówno prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, jak i minister zdrowia po spotkaniu użyli określenia nowe otwarcie. Rozmowy przebiegły, jak relacjonuje szef NIL Łukasz Jankowski, w przyjaznej atmosferze, ale zabrakło konkretów.
3: Na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów.
2: Jolanta Sybierańska-Grenda przekonuje z kolei, że konkrety padły.
4: O tym, co już daliśmy do konsultacji, czyli projekt ustawy o zawodzie lekarza, ale też rozmawialiśmy o tych zapowiedziach, które przedstawiłam.
2: Konkretem, który powtórzyły obie strony, jest na pewno powstanie specjalnego zespołu, który zajmie się ustawą o izbach zawodowych i o zawodzie lekarza. Obie strony zgadzają się też co do limitów wynagrodzeń lekarzy. Teraz trzeba ustalić tylko ich poziom.
0: Rozmowy mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu.
1: To jest raport.
0: Akcja służb i ewakuacja w Bydgoszczy. Podczas prac budowlanych osunął się fragment ściany kamienicy przy ulicy Sienkiewicza. Ewakuowano 9 osób, które były w budynku. Na miejscu jest nadzór budowlany, który oceni, jak poważne są uszkodzenia. Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli wrócić do swoich mieszkań.
5: Tu trwały prace kanalizacyjne na podwórku. Wyszłam rano i mi koleżanka napisała, że tu jest ewakuacja. Przyszłam i jestem jak stoję, nie mam nic.
6: Ma pani jakieś miejsce, gdzie może się pani schronić?
5: No właśnie tu piszę do znajomych, bo rodziny nie ma w Bydgoszczy, więc może ktoś mnie przygarnie.
7: Dziś mam urodziny i taki prezent mnie czeka. Nie mogę wejść do mieszkania.
8: Byłam poza domem i też po prostu dostałam zdjęcie, że się wali tutaj brama i kamienica i przyjechałam. No i
6: nie wpuszczają do środka?
8: Nie. Czekamy na decyzję, bo tam wszystkie służby debatują.
0: Z mieszkańcami kamienicy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Fragment ulicy Sienkiewicza jest zamknięty dla pieszych i kierowców.
1: To jest raport.
0: Miał prawie 3 promile, ale też sądowy zakaz wsiadania za kierownicę. Jest akt oskarżenia dla 41-latka z okolic Kamiennej Góry na Dolnym Śląsku. Jego brawurowa jazda pożyczonym autem zakończyła się na betonowym słupie. W wypadku, do którego doszło w kwietniu w Lubawce, o mało nie zginęły 2 osoby, mówi Ewa Węglarczyk-Makowska z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze.
9: Siedzący na przednim siedzeniu pasażer doznał rozległych obrażeń ciała, które spowodowały u niego ciężki uszczerbek na zdrowiu. Natomiast pasażerka doznała obrażeń powodujących u niej roztrój zdrowia na okres powyżej 7 dni. Mężczyzna przyznał się, złożył wyjaśnienia. Wcześniej był karany właśnie za kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości.
0: Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia, na proces będzie czekał w areszcie.
10: SK Rock Biznes.
0: Airbus otworzy w październiku nowe Centrum Inżynieryjne Lotnictwa Cywilnego w Krakowie. Ośrodek będzie prowadził prace badawczo-rozwojowe i wesprze globalne projekty koncernu. Firma podkreśla, że inwestycja umocni jej obecność w Polsce i stworzy nowe możliwości dla inżynierów oraz współpracy z uczelniami. Spotkanie ministrów w sprawie podniesienia drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych zostało przełożone na poniedziałek. Projekt Polski 2050 zakłada, że wyższy próg podatkowy ma odciążyć osoby o średnich dochodach. Europa staje się coraz bardziej zależna od Chin. Chodzi m.in. o metale ziem rzadkich, baterie i panele fotowoltaiczne. Eksperci ostrzegają, że uzależnienie od chińskich dostaw może okazać się jeszcze trudniejsze do ograniczenia niż wcześniejsza zależność od rosyjskiego gazu.
10: Pogoda.
0: Dzisiaj w kratkę. Na zachodzie 23 stopnie i tam słońce będzie momentami wyglądać zza chmur. Im dalej na wschód, tym chłodniej i większa szansa, że przyda się parasol. Przelotne opady i lokalne burze możliwe na północnym i południowym wschodzie. Momentami może też dość mocno wiać. W nocy nadal mokro, głównie na wschodzie, a na Podhalu temperatura spadnie do 5 kresek. 5 stopni w lipcu. Szok i niedowierzanie.
11: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu.

0: To jest Happy Set w SC Rock. Zanim pójdę, a ja zanim pójdę sobie stąd dzisiaj, to spędzę z Państwem z radością nieukrywaną jeszcze te 40 parę minut. Do 15 będziemy razem w czwartkowe popołudnie. Michał Cieślik, kłaniam się raz jeszcze. W tej godzinie także rozdam Państwu nową płytę zespołu Deep Purple, Splat, jak wspominałem. No i posłuchamy też fragmentu wywiadu z zespołem Deep Purple, którego to wywiadu panowie udzielili mi z wielką radością, mam nadzieję, niekłamaną, niedawno, na okoliczność właśnie tej premiery. Także takie przyjemności w tej godzinie na Państwa czekają.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale zanim to wszystko, to jeszcze Bryan Adams, który przy okazji tego nowego singla, który za chwilę się pojawi. Ten utwór pojawił się z okazji Święta Narodowego Kanady. No i pan Bryan Adams twierdzi, że kiedy Donald Trump mówił kiedyś o tym, że Kanada mogłaby się stać 51. stanem USA, no odrobinę, lekko powiedziawszy, się zagalopował. I o tym jest właśnie ten nowy singiel Bryana Adamsa, 51st State.

To był zespół The Offspring i Self Esteem w Esterock, czyli muzyka sprzed ponad 30 lat. A ja przy okazji rozmowy z zespołem Deep Purple zapytałem o kondycję współczesnej muzyki rockowej. Zapytałem Rogera Glovera, dokąd to wszystko zmierza. Proszę posłuchać, co pan Roger odpowiedział na to pytanie. Myślę, że wokół jest wielu świetnych muzyków. Problem polega na tym, że nie istnieje już coś takiego jak jedna piosenka rządząca całym światem, bo dziś jest wiele różnych światów. Możesz być ogromną gwiazdą dla swoich fanów, a jednocześnie nikt poza nimi o tobie nie słyszał. Zawsze będą istnieć dobrzy muzycy, ale nie mogą osiągnąć takiego sukcesu, na jaki ich zdaniem zasługuje ich talent. Bo dziś nie trzeba być wybitnym muzykiem, żeby nagrywać dobre płyty. Wystarczy nacisnąć przycisk. To przyciąga ludzi, którzy nie są prawdziwymi muzykami. Prawdziwy muzyk musi dojść do tego ciężką drogą, przez praktykę, granie w klubach i lata poświęcone na doskonalenie swojego rzemiosła. Nie da się tego zrobić, jeśli masz 17 czy 18 lat, nową gitarę i po prostu naciskasz przycisk, a wszystko brzmi świetnie. To powiedział właśnie Roger Glover na temat współczesnej muzyki rockowej, czyli no jest jakiś jeszcze cień szansy, tak chyba można by to spuentować. A nowa płyta zespołu Deep Purple, Splat, jest do przejęcia w tym momencie, to ja czekam na państwa głosówki z odpowiedzią na pytanie. Mam takie zadanie dla państwa, proszę mi wymienić przynajmniej jedno miejsce, w którym powstawała ta nowa płyta zespołu Deep Purple. O, na przykład powstawała w kraju, z którego pochodzi kolejny zespół. Zresztą też o tym kraju mówiliśmy sobie w tej godzinie. To taka mała podpowiedź z mojej strony. Three Days Grace przed nami, a nowa płyta Deep Purple czeka na kogoś z państwa.

0: To był perfekt w Esterogi, chcemy być sobą. Padło pytanie konkursowe w kontekście nowej płyty Deep Purple, Splat, która jest do wzięcia. Poprosiłem, żeby Państwo mi powiedzieli, gdzie ta płyta była nagrywana. Między innymi, bo w paru miejscach ta płyta powstawała, umówmy się. Co na to Iza? Dzień dobry.
1: Witaj Michale. Chciałam odpowiedzieć na pytanie, w którym kraju powstała nowa płyta Deep Purple, Splat. I to były Stany Zjednoczone. I konkretnie Nashville. Dzięki, może mi się uda wygrać.
0: Nie może, tylko na pewno. Tak, Nashville w Stanach to jedno z tych miast, w których ta nowa płyta zespołu Deep Purple powstawała. Panowie byli też w Toronto, byli w Anglii, byli w Niemczech, w Hamburgu. W tych miejscach ta właśnie płyta powstawała. Płyta, która w tym momencie wędruje w prezencie do Izy, także gratuluję serdecznie, niech się dobrze słucha, po prostu. 23 minuty pozostają do 15, za chwilę radar na naszej antenie, a jeszcze w tej godzinie zmieścimy na pewno Lux Torpedę.
2: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Byłem w sali kongresowej na 25-leciu Budki Supera.
4: No, fajnie.
3: Pamiętam, że śpiewałem wszystko praktycznie, co grali. Doskonały koncert, bo byli też wszyscy muzycy, wszyscy wokaliści, więc tam po prostu było takie show zrobione.
2: Kawałki mojego życia.
3: Cześć, tutaj Kazon z Nocnego Kochanka. Zapraszam do słuchania audycji Kawałki mojego życia w Esce Rock.
2: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w Esce Rock. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama. Esta Rock. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Po latach muzycznych doświadczeń i niezliczonych koncertów Grzegorz Kupczyk otwiera nowy rozdział. Party Doll to pierwszy singiel zapowiadający jego najnowszy solowy album zatytułowany Aperitif. Jak mówi artysta, to jeden z moich ulubionych utworów na tej płycie. A więcej o tym powrocie muzycznej legendy przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
2: Eskarok Radar.

Lubię się. Iluxterpeda w Esterok, zespół jak wiadomo związany z Poznaniem, w którym już w ten weekend kolejny, drugi przystanek na tegorocznej trasie męskiego grania. Mieliśmy dla Państwa bilety na te właśnie koncerty. Dobrej zabawy życzymy i odsyłamy oczywiście do Dawida po godzinie 15. Dawid będzie miał bilety już na ten kolejny weekend z męskim graniem w Gdańsku 17 i 18 lipca. To po godzinie 15, zanim się pożegnamy. A właśnie, zanim powiemy sobie do usłyszenia, to na pewno jeszcze parę fajnych kawałków posłuchamy. Wśród nich między innymi ten Pieces, Sum 41.

0: To był Ozzy Osbourne w Esterok, no i Dreamer na finał godziny i naszego czwartkowego spotkania w Esterok. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, zmykam, liczę na Państwa obecność jutro chwilę po 12, bo wtedy po raz kolejny usłyszymy się w Esterok, a lada moment rozpocznie się czwartkowe wydanie kolumny Zygmunta, punktualnie o 15, wcześniej najnowszy raport. Zmykam, dobrego popołudnia życzę.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Moi rodzice mieli Mikrusa. Jeździło to, nie wiem, 30-40 na godzinę, pod górę trzeba było pchać, ale mieli i się cieszyli, że jadą do przodu.
4: Mikrus był super, mój tata też miał kiedyś Mikrusa, jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało.
5: Teraz my mamy Mikrusa, prowadzi program w Esterok.
6: O, chłopaku!
7: A czy do mikroplastiku trzeba mieć takie mikro
5: piece?
7: Tak, dokładnie. Słuchajcie, bo dzisiaj pytamy o to, co was krępuje. Michał potrafi spojrzeć takim wzrokiem, że czuję się tak zawstydzony i skrępowany, że ja sobie tutaj się schowam. Do piecyka bym się schował nawet.
4: Musiałbyś być mikrokądziem, żeby zmieścić się do mikropiecy.
5: Przecież już jest
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
8: Reklama.
2: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
9: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Reklama. To jest Eskalok.
10: Jest komentarz lekarzy do reformy ochrony zdrowia. Policyjny Mustang do kasacji.
11: Eskalok. Raport.
10: Minęła 15, a Michał Przybyła zapraszam. To ukróci podbieranie sobie lekarzy. Na to liczą dyrektorzy szpitali, którzy w rozmowie z nami komentują propozycje zmian w ochronie zdrowia przedstawione przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę. Wśród najważniejszych ograniczenie najwyższych kontraktów dla lekarzy, większa przejrzystość wydatków i obowiązek pracy na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
12: Bardzo ważnym elementem dla stabilności finansowej szpitala jest wprowadzenie maksymalnych stawek w wynagrodzeniach kontraktowych. Pozwoli to zapobiec podbieraniu czy podkupywaniu lekarzy przez inne podmioty.
10: Mówi dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu Barbara Stawarz. Zwraca też uwagę na zmiany dotyczące obowiązku posiadania jednego podstawowego miejsca pracy. Jej zdaniem zwiększy to zaangażowanie lekarzy i poprawi organizację pracy szpitali.
11: To jest raport.
10: Odpowiedzą za zniesławienie nie przyznali się do winy. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w Poznaniu w związku z obrażaniem Ukrainki na tle narodowościowym usłyszało zarzuty. Chodzi o incydent z 3 lipca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Kobieta miała paść ofiarą ksenofobicznych insynuacji. Według śledczych jeden z mężczyzn obrażał kobietę, sugerując, że dąży do zmiany układu sił politycznych w Polsce. Drugi miał nagrać całe zajście i upublicznić je w internecie.
13: Mężczyźni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Jeden z nich odmówił składania wyjaśnień. Drugi oświadczył, że udał się na uniwersytet, ponieważ chciał sprawdzić, czy wynajmowane są na nim pomieszczenia w firmie, która sprowadza cudzoziemców.
10: Mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Podejrzanym grozi grzywna, ograniczenie wolności lub rok odsiadki.
11: To jest raport.
10: Wypadek z udziałem policyjnego Forda Mustanga w Milejowicach pod Radomiem. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że radiowóz jechał z włączonymi sygnałami uprzywilejowania, wyprzedzając kilka pojazdów. Mówi Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
14: Na zdarzenie jechał policjant z radomskiej drogówki oraz pojazd marki Volkswagen. Pojazdy jechały od Radomia w kierunku Zakrzewa. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy mając włączone sygnały uprzywilejowania. Natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rowu.
10: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu.
11: To jest raport.
10: Krakowskie dorożki zostają na rynku. Radni dyskutowali o zmianie konnego transportu na bardziej ekologiczny. Obrońcy zwierząt sugerowali, że konie nie są przystosowane do pracy w upale oraz w miejskim hałasie, bo naraża je to na stres i skraca życie.
6: Mamy inne możliwości. To mogą być dorożki elektryczne, to mogą być wszelkie inne pojazdy. Dorożka elektryczna na jednym ładowaniu może 12 godzin jeździć niezależnie od temperatury, więc nie narusza dobrostanu zwierząt.
10: Mówi Joanna Heinderek, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa.
2: Pogoda.
10: Lada moment, temperatura zacznie spadać, w nocy na wschodzie może popadać, a na Podlasiu możliwe są także burze. Temperatury będą wahać się od 5 stopni na Podhalu, przez Dyszkę w centrum do 15 nad morzem. W piątek aura znów podzieli Polskę na pół, na zachodzie 26 stopni trochę słońca, na wschodzie pochmurnie i z przelotnymi opadami. W przyszłym tygodniu ma zrobić się gorąco.
8: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
16: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa. W składzie przybyła, raportuje.
10: Dzień dobry.
16: Dzień dobry Michale, a ja jestem Zygmunt. No i co tam u Państwa? Co tam teraz robicie? Może Was dzisiaj zawiało, a może coś innego zmartwiło, a może rozbawiło? Linie otwarte, można słać głosówki albo proszę dzwonić 691-613-613. Zaczynamy. Razem do 18:00. Dawid, Zygmunt, witajcie.

0: T-Laf w Radiu SK Rock, a T-Laf z Krzysztofem Zalewskim w ubiegłym roku na męskim graniu, pamiętamy. No a w tym roku na męskim graniu m.in. Moja Krew, Twoja Krew, czyli hołd dla Republiki, a także projekt Problem Gra Kazika. W ten weekend Poznań, a za tydzień Gdańsk. I do Gdańska mam dla Was bilety. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: A czy dzisiaj też można śpiewać do Messengera?
0: O, jeśli się spodobało, to zapraszam do biesiady. Kto chce bilety na męskie granie do Gdańska, niech wyśle do radia głosówkę i wykona po swojemu, jak umiecie, krótki fragment ulubionego hymnu męskiego grania. Stańcie na czele kolumnowej orkiestry, szanowni państwo. A teraz w kolumnie orkiestra złożona ze Slasha, Duffa i Chada Smitha i taką orkiestrę zebrał chłop o nazwisku McCreary. Oh yeah! Cool Kids to ich wspólny kawałek.

0: Widzę, że pan redaktor znowu nie odbiera telefonów, a ja próbowałem zadzwonić i powiedzieć, jak mi jest, jak jestem strasznie zmęczony po powrocie z Berlina z System of a Down.
1: Wake up!
2: Mów do Zygmunta.
3: Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
5: Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklama.

0: Breaking Benjamin w programie Kolumna Zygmunta w Esterok, a wcześniej Organek śpiewał o wiośnie, choć za oknem lato. Wersja wietrzna i mokra, no to może delikatnie przysuszymy. Halo, halo.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Wie pan, jaki jest najbardziej gitarowy zespół na mundialu?
1: Nie.
0: Reprezentacja Maroka.
1: Dobrze, że pada deszcz, bo to było takie dość mocno suche, ale wchłania się nisko to znowu serdecznie.
0: Maroko, Francja dzisiaj w ćwierćfinale mundialu, przypominam.
1: A
0: więcej nie tylko o sporcie, za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimierz Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Eska Rock. Raport.
4: Koniec utrudnień na ulicy Wesołej w Kielcach. Służby sprawdziły już podejrzany przedmiot znaleziony przy Wojskowym Centrum Rekrutacji. Ruch w centrum miasta został przywrócony.
5: Nie ujawniono materiałów wybuchowych ani innych elementów wskazujących, że przedmiot ma charakter bojowy. Postępowanie prowadzone jest w kierunku wywołania fałszywego alarmu i spowodowania niepotrzebnych działań służb.
4: Jak przekazała Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji, mieszkańcy pobliskiej kamienicy wrócili już bezpiecznie do swoich domów.
3: To jest raport.
4: Puma grasuje w zachodniopomorskich lasach. Egzotyczny drapieżnik został zauważony na terenie gminy Polanów, niedaleko Koszalina. Służby postawiono w stan najwyższej gotowości, a urzędnicy apelują do mieszkańców i turystów, żeby pod żadnym pozorem nie wchodzić do lasu. Relacjonuje Justyna Plucińska z Urzędu Miejskiego w Polanowie.
6: Został powołany gminny sztab kryzysowy, którego celem działania jest zabezpieczenie mieszkańców. Gminny sztab kryzysowy tutaj koordynuje te działania w chwili obecnej, staramy się zlokalizować, namierzyć dokładnie to zwierzę i podjęte będą działania przez firmę taką wyspecjalizowaną, która zajmie się odłowieniem, oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość.
4: To już kolejny taki przypadek w regionie koszalińskim. Na początku roku podobny alarm postawił na nogi służby w gminie Będzino.
3: SK Rock Sport.
4: Maroko bez swojego najlepszego strzelca zagra dziś z Francją. To będzie pierwszy ćwierćfinał Mistrzostw Świata. W reprezentacji Maroka zabraknie Ismaela Saibariego, który trafił do bramki w każdym z trzech meczów grupowych. Napastnik leczy kontuzję. W pełni zdrowia ma być za to pierwszy francuski strzelec Kylian Mbappé, który ma na koncie 7 goli. Początek spotkania o 22. Zbliża się debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Wszystko wskazuje na to, że na początku przyszłego tygodnia polski napastnik pojawi się w ośrodku treningowym. We wtorek ma dojść do jego prezentacji.
2: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.

0: Aerosmith z Youngbloodem w Radiu SK Rock. A Youngblood był w Czechach kilka dni temu. A my do naszych południowych sąsiadów lecimy po weekendzie i wiadomość w tej sprawie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Takim sucharem muszę się podzielić.
0: No?
1: Redaktor w Czechach dostaje na obiad zupę dobrze przyprawioną. I co mówi?
0: No?
1: Ostrava.
0: Ostrava! I tam się udamy. Festiwal Colors of Ostrava już w przyszłym tygodniu. Będziemy tam ze słuchaczami, będziemy to państwu relacjonować na naszych socialach, a zagrają między innymi Skank & Enzi, 21 Pilots i The Libertines, a to wszystko w ramach festiwalowego lata Eski Rock.
2: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.

0: Limp Bizkit w Radiu SK Rock. Take a look around. Taki tytuł, żeby się rozglądać. I my się rozglądamy i patrzymy, co się dzieje ważnego. I już za chwilę o tym powiem, ale wcześniej chciałbym Państwa bardzo, bardzo, bardzo, bardzo gorąco pozdrowić.
1: Ciebie też bardzo.
0: O, dziękuję bardzo.
1: Ciebie też bardzo.
0: Panie Emilu, bardzo dziękuję.
1: Jeszcze raz.
0: Ciebie też
1: bardzo.
0: Jak słychać, pan Emil walczy o bilety na męskie granie do Gdańska. Oddaję za wasze krótkie wykonania ulubionego hymnu męskiego grania. Bilety do zabrania, no chyba, że ktoś woli skarpetki, bo jak byliśmy ostatnio na festiwalu Metronom w Pradze, to przywieźliśmy wam skarpetki i można je wygrać. Zajrzyjcie na naszego Instagrama, post na samej górze. Zapraszamy do zabawy, a już za chwilę zaprosimy do raportu.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Autopromocja. Melina. SZROK.
4: Byłem kiedyś w programie Weszło. Takie piłkarstwo.
5: No znam, oczywiście.
4: No, oglądaliśmy na żywca mecz i w pewnym momencie pojawia się taki transparent na trybunie, na kotle w Poznaniu, czyli tam, gdzie siedzą najwierniejsi kibice. Ezoteryczny Poznań. I patrz, bo patrz, grawasz. Zobacz, co tutaj jest. A tak patrzę, no rzeczywiście jest. I tam jakieś już SMS-y przychodzą, a później nastąpiło dokończenie tej sentencji. Ezoteryczny Poznań. Grabarza.
6: Naprawdę?
4: Tak.
6: O Jezu, wspaniałe, wspaniałe.
3: Melina.
6: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz Grabowski.
3: Melina w SK Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube SK Rock.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: CBA w Szpitalu Południowym. Liczenie strat na Pomorzu. Kraków przedłuża prohibicję.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 16, Michał Przybyła, zapraszam. To nie pierwsze i nie ostatnie takie działania, podkreśla prokuratura. Agenci CBA weszli m.in. do warszawskiego Szpitala Południowego. To na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie i w ramach śledztwa, które dotyczy nieprawidłowości w szpitalu. O szczegółach Michał Rawa.
3: Tak jest, dzień dobry. Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, agenci CBA nie po raz pierwszy zabezpieczają dokumenty w Szpitalu Południowym i takich działań ma być więcej. Tym razem objęły nie tylko biura w szpitalu, mówi nam rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
3: Śledczy, przypomnijmy, badają oszustwa finansowe byłego koordynatora SOR w szpitalu Dawida Kacprzyka oraz tak zwaną ścieżkę VIP w tej placówce i brak właściwego nadzoru nad szpitalnym SOR-em.
1: A do sprawy będziemy wracać.
2: To jest raport.
1: Szacują straty. Po sztormowym uderzeniu niżu Bernadette, który przyniósł nad Pomorze silny wiatr, przechodzi czas na liczenie skali zniszczeń. Służby sprawdzają stan wybrzeża i zabezpieczeń brzegowych w regionie. Pierwsze informacje są jednak uspokajające. Nie odnotowano poważnych uszkodzeń infrastruktury, a wiatr spowodował jedynie lokalne szkody.
5: Na mierze i Wiślanej uszkodzeniu uległy fragmenty ogrodzenia zabezpieczającego wydmy. W niektórych miejscach ucierpiała tam również sezonowa infrastruktura turystyczno-gastronomiczna. W niektórych miejscach poziom wody nadal pozostaje podwyższony. Już jednak praktycznie nie obserwujemy sytuacji, w których morze podchodzi pod sam wał wydmowy.
1: Mówi Magdalena Kieszkowska z Urzędu Morskiego w Gdyni. Na plażach stwierdzono jedynie niewielkie szkody w zabudowie biotechnicznej, które służą do ochrony i odbudowy wydm. Miejscami pojawiły się również lokalne ubytki w wale wydmowym oraz samej plaży.
5: W Białogórze jedno z przejść na plażę, mimo jego regularnego udrażniania, zostało ponownie zasypane, co może utrudniać dojazd służbom w tym miejscu. Od rana na tym przejściu pracuje nasza Służba Ochrony Brzegów, prowadząc działania mające na celu przywrócenie pełnej drożności.
1: Pozostałe uszkodzenia również będą naprawiane na bieżąco.
2: To jest raport.
1: Radni zdecydowali. Od września prohibicja w Krakowie będzie wydłużona. Decyzją Rady Miasta zakaz sprzedaży alkoholu pod wawelem będzie obowiązywał nie od północy do 5.30 jak do tej pory, ale od godziny 22 do 6 rano. W mieście przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące prohibicji. Wzięło w nich udział prawie 1000 osób, przekazał Tomasz Popiołek z Urzędu Miasta w Krakowie.
6: Z tego 67% opowiada się za tym, aby wydłużyć nocny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych. Pozostały procent jest przeciwny.
7: Dyżurni Straży Miejskiej odnotowują spadek nie tylko zgłoszeń, ale też liczby samych interwencji jest po prostu spokojniej. To jest przynajmniej 40-kilkuprocentowy spadek w porównaniu z tym okresem, kiedy tej nocnej prohibicji nie było.
1: Dodaje rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Krakowie.
0: Pogoda.
1: Najpierw burze, potem znów upały. W najbliższych dniach czekają nas silne opady deszczu i burze. Dziś, jutro w północno-wschodniej części kraju będą obowiązywać alerty pierwszego stopnia. Jednak już w przyszłym tygodniu wróci ocieplenie.
8: Będzie ono postępowało w ciągu najbliższych dni i we wtorek, środę możemy się spodziewać na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatur około 30-32 stopni. Natomiast nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
1: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polską, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa i może kilka miłych słów na początek tej godziny. Halo, halo.
11: Dzień dobry.
10: Dzień dobry, kto mówi?
11: Witam, Grzechu.
10: Cześć, Grzechu.
11: Słucham ojca dyrektora od spraw rokowych.
10: Wystarczy, Zygmunt.
11: Miłego dnia.
10: Cieszę się, że jesteście z nami. Dawid, Zygmunt, witajcie.

0: YouTube, Radio SK Rock. Ich nowa płyta jeszcze w tym roku. A już jutro premiera nowego albumu The Rolling Stones i wielkie święto na naszej antenie. Będziemy mówić obcymi językami, bo płyta nazywa się Foreign Tongues. Będziemy też grać kawałki z tej płyty i puszczać wam fragmenty rozmowy ze Stonesami. To wszystko już jutro na naszej antenie. A jeśli są państwo ciekawi rozmowy z Deep Purple, to proszę zajrzeć teraz na naszego YouTube'a. A dzisiaj o 18:00 wjedzie tam Melina z Grabarzem. No a w kolumnie Zygmunta ostatnio gościł Artur Rojek i pan Artur. Pan Artur wprowadzi nas do swojego nowego kawałka.
1: To jest jakby obrazek w refrenie. To jest opis obrazka, który utkwił mi w głowie i który mam w sobie. To jest obrazek dwojga starszych ludzi, którzy wracają z parku trzymając się za rękę, co w pewnym sensie one są, jakby ten obrazek jest dla mnie jakimś takim wzorem funkcjonowania w przyszłości, albo przynajmniej próbą dobrnięcia do takiego momentu.
0: Piękny to obrazek.
1: No.
0: I gramy kawałek w objęciach.
1: Dziękuję bardzo.
0: Artur Rojek.

0: Dzień dobry. A czy dzisiaj też można śpiewać do Messengera? Mam super moce, lecz śpiewać tutaj raczej wam nie mogę.
1: Teraz się chyba jednak po te skarpetki zgłoszę. A właśnie ścigam się z moją konkubiną Malwiną, która zapewne też słucha Eski Rock, bo jedziemy na zakupy.
2: No witam, witam, jestem. Proszę trochę czadziku, bo jeżdżę gruszką po Wrocławiu, więc trzeba mieć troszkę werwy. Proszę mi tam zagrać coś fajnego.
3: Mów do Zygmunta przez Messengera Eski Rock. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: Reklama.

0: to, co wiesz. I czuję smutek. Czuję też lekkie współczucie i kurczę, było już tak blisko. Niestety, pan Józef znów nie zdał matury. 80-parolatek znów podchodził do tego egzaminu i znów nie zdał. I komentarz w tej sprawie od Wiktora Sumlińskiego.
1: W ogóle jak bezczelnym trzeba być typem, żeby mieć 86 lat i nie zdać egzaminu dojrzałości.
0: Panie Józefie, kiedyś dorośniemy. Pan się nie poddaje. Jeszcze tylko małe sprostowanie, pan Józef ma 87 lat. Bo w kalendarzu rok 2026, co się jeszcze dzieje ważnego, o tym za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
2: Łukasz Bąk.
4: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
2: Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: 37-letni mieszkaniec Łodzi wpadł w ręce policji. Posiadał znaczne ilości narkotyków i nie tylko. Grozi mu do 20 lat więzienia.
9: Policjanci ujawnili i zabezpieczyli ponad 2,5 kg substancji odurzających, blisko 1000 tabletek MDMA, 500 elektronicznych papierosów bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze zabezpieczyli również amunicję.
8: Mówi Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. I zostajemy jeszcze w podobnym temacie. Eksperci przypominają rodzicom, że letni wypoczynek sprzyja podejmowaniu ryzykownych zachowań, w tym sięganiu po alkohol czy narkotyki. Najważniejsze są sygnały ostrzegawcze, radzi Magdalena Włodarczyk z Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki.
10: Czyli jeżeli nasze dziecko zaczyna jakby inaczej się trochę zachowywać, zaczyna zmieniać swoje zachowania, swoje przyzwyczajenia, takie codzienne nawyki, trochę się odsuwa od dotychczas poznawanych znajomych, od najbliższych, to jest taki sygnał dla rodzica, żeby się trochę pochylić.
8: Kluczowa jest spokojna rozmowa.
7: SK Rock Sport.
8: Polskie hokeistki na trawie są o krok od awansu do Mistrzostw Europy Elit. W ćwierćfinale turnieju kwalifikacyjnego w Pradze biało-czerwone pokonały Chorwację 3-0. W sobotę Polki zagrają z Ukrainą o miejsce w finale i awans do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W przypadku porażki Polki wystąpią w Mistrzostwach drugiej dywizji. Ćwierćfinały Mundialu zaczynamy od wielkiego hitu. Francja zagra z Marokiem. To pojedynek wicemistrzów świata z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw. Jakie są prognozy na ten mecz? O to zapytaliśmy szefa działu sportu w Superekspresie, Przemka Ofiara.
11: To może być pierwszy zespół, który tak sprawdzi w pełni obronę francuską, ale z drugiej strony, dzięki temu, że Maroko będzie wychodziło do ataku większą liczbą zawodników bardziej odważnie, to zrobi się więcej miejsca dla Francuzów w ataku, co może być dla nich radością, a przekleństwem dla Maroka.
8: Mecz Francja-Maroko o 22:00. W ćwierćfinałach Mundialu zmierzą się jeszcze Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.
2: Kolumna Zygmunta.
12: Kolumna Zygmunta. ESC Rock.
2: Zaprasza Dawid Zygmunt.

Inhale w Radiu SK Rock. To dźwięki, które wprowadzają jakiś taki klimat zadumy. Słychać w tych dźwiękach tęsknotę. No ale dzisiaj tę tęsknotę budzi w nas Bonnie. Przesmutna informacja z muzycznego świata, informacja, którą Państwu dzisiaj przekazujemy. Zmarła Bonnie Tyler. Jej wspomnienie z pewnością pojawi się w wieczornym programie Radar, no ale Bonnie Tyler wspomina też nasz człowiek od kultowych artystów, od kultowych historii, czyli Jaro Sobierajewicz. Jaro, który napisał: 9 lipca odeszła jedna z największych ikon muzyki pop-rock lat 70. i 80. Chociaż jej potężny, głęboki głos, który zyskała trochę przypadkiem, zostanie już z nami na zawsze.

0: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Ubierajewicz.
3: Reklama.

0: No. Już za chwilę godzina 17. Ostatnia godzina naszego czwartkowego spotkania to jest kolumna Zygmunta i z ogłoszeń to bardzo chętnie usłyszałbym wasz głos. Przypominam, drogi kontaktu do kolumny 691 613 613 tu się dzwoni albo ślecie głosówki na Messengerze i to już ostatnia szansa, żeby zagadać, dać znać, gdzie jesteście, co robicie. Co tam? A co się poważnego gdzie je tu i tam, o tym powiemy za chwilę w raporcie.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Wracamy do tematu zmian w ochronie zdrowia. Stopy procentowe w dół jeszcze w tym roku i przepychanka byłego szefa Orlenu.
2: Eska Rock. Raport.
1: Jest 17, Michał Przybyła, zapraszam. To nowe otwarcie. Tak zarówno Naczelna Rada Lekarska i Ministerstwo Zdrowia komentują swoje dzisiejsze spotkanie. Rozmowy dotyczyły reformy ochrony zdrowia, w tym m.in. likwidacji kominów płacowych wśród lekarzy. Sprawę od rana śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak, który jest teraz z nami w studiu.
3: Tak jest.
1: Czy możemy oczekiwać rewolucji?
3: Na rewolucję to jeszcze trochę za wcześnie. Jak mówił szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, spotkanie to dobry wstęp do dalszych rozmów. Jego zdaniem zabrakło jednak konkretów, ale jednocześnie zadeklarował, że samorząd lekarski będzie współpracować z ministerstwem przy reformie.
4: Musimy stworzyć system, który sprawi, że kominy płacowe znikną, a dostęp do specjalistów będzie niezaburzony.
3: Co do tego, lekarze i ministerstwo się zgadzają. Na razie nie ma porozumienia w temacie wysokości limitów wynagrodzeń. Wątpliwości samorządu lekarskiego budzi też proponowany przez resort wymóg przepracowania co najmniej pół etatu w jednym miejscu pracy.
5: Jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
3: Tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Rozmowy mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu.
1: To w ramach posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Później mają być wyznaczone kolejne terminy spotkań.
2: To jest raport.
1: Prezes NBP daje nadzieję kredytobiorcom. Cięcie stóp procentowych w tym roku jest możliwe, jeśli parametry się nie zmienią, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Obniżka, jak słyszymy, wchodzi w grę, ale kluczowe będą dane z gospodarki.
6: Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, załóżmy, że jest konstans. Ja oczywiście będę na bieżąco każdego dnia się zaznajomiam z materiałami. Nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch tor nie ma mowy raczej.
1: Mówił szef Banku Centralnego. Pod lupą będą przede wszystkim dane dotyczące inflacji. Ta w czerwcu według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła 2,5% rok do roku.
6: Dzisiaj inflacja w Polsce jest niższa niż w strefie euro i niższa niż w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich tygodniach z zagranicy napływały głównie pozytywne informacje. Polsce obecnie nie grozi ponownie istotny wzrost inflacji. Taki, jaki miał miejsce w czasie kryzysu energetycznego wywołanego rosyjską agresją w 2022 roku.
1: W tym roku Rada obniżyła wskaźniki tylko raz, w marcu o 25 punktów bazowych.
2: To jest raport.
1: Przepychanka Daniela Obajtka z prezesem Solino. Europoseł próbował siłą wejść do protestujących w siedzibie inowrocławskich kopalni soli. Chciał przeprowadzić interwencję poselską, choć mandat z Brukseli nie przyznaje takich uprawnień. Na drodze Obajtka stanął jednak prezes spółki Wojciech Kotlarek.
7: Panie prezesie, pragnę pana poinformować, że poniesie pan wszelkie konsekwencje w tej sprawie. Może nie teraz, ale kiedyś. Bardzo daleko idące zgodnie z prawem, a ja wchodzę na zakład na siłę. Proszę...
8: Pan nie wejdzie.
9: Proszę się opamiętać! Kim pan jest? Proszę w tej chwili wyjść. Proszę wyjść w tej chwili. Proszę wyjść na policję.
1: Tak te wydarzenia transmitowały prawicowe telewizje. Obajtek złożył na komendzie policji zawiadomienie o naruszeniu jego nietykalności cielesnej. Z kolei Krzysztof Brejza z KO idzie po tym incydencie do prokuratury, ale on zawiadamia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka.
0: Pogoda.
10: Deszcze niespokojne.
1: Tych w najbliższych dniach trzeba się spodziewać nad Polską. W północno-wschodniej części kraju może też zagrzmieć. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy z IMGW, którzy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. W przyszłym tygodniu ma nastąpić poprawa pogody i ocieplenie, a dziś w nocy znów chłodno. Temperatury będą wahać się od 5 stopni na Podhalu, przez 12 w centrum do 15 na wybrzeżu.
11: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięso.
0: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
12: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta i na pytanie co tam, Piotrek napisał hipopotam. No, lepszy hipopotam niż puma. Państwo słyszeli, że koło Koszalina biega puma. A czy puma może biegać w Reebokach, czy to już jest złamanie zasad konkurencji? O tym nie tylko, można mówić do Messengera i do telefonu. Zapraszam. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: No ale już teraz panowie, którzy ze śmiercią dogadali się na inny termin.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy okazy rzadkie, to znaczy takie, które rzadko słychać w kolumnie Zygmunta, że już jutro premiera nowego albumu zespołu The Rolling Stones, no to postanowiłem wykopać coś starego od zespołu The Rolling Stones. To utwór różnych wpływów, jeśli chodzi o warstwę muzyczną, to no miała to być kołysanka. Keith Richards napisał ją dla swojego synka Marlona i do tej muzyki Mick Jagger dopisał tekst. Interpretacje są różne. Z jednej strony jest to nawiązanie do burzliwego związku z Marianne Faithfull, związku, który był takim miksem rock'n'rolla i patologii. Z drugiej strony zwraca się uwagę, że w tamtych czasach słowo horse było powszechnym ulicznym slangiem oznaczającym heroinę. No, niezależnie od interpretacji, ja bym tego chyba dziecku do snu nie puszczał. Ale państwu puszczę. Wild Horses, The Rolling Stones w kopalni odkrywkowej.

0: Dawidzie, nie mów co tam, bo cię wyłomotam. Już kiedyś ten żart chyba był. Natomiast skoro chciałeś usłyszeć głos słuchaczy, to proszę bardzo, Patryk z Garwolina się kłaniam. Zaraz kończę pracę, także proszę grać szybko, bo za 20 minut będę w domu. A tam już żona może nie pozwolić na odsłuch. No.
1: No cześć, dziękuję za wywołanie do tablicy. Jutro mam urodziny, więc życzcie mi wszystkiego najlepszego. Na pewno się do Was też odezwę jutro z taką prośbą właśnie o kolejne życzenia. I ja też Wam wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Pa!
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Reklama.

0: Boss w Esterok. Rok temu pojechaliśmy za nim do Czech, a w przyszłym tygodniu wracamy do Czech na Colors of Ostrava, a w Polsce w przyszłym tygodniu Jarocin, Kazimierz Nikation, męskie granie i bilety na męskie granie do zabrania. I co pani proponuje? Halo, halo?
1: Ze mną chodź i rozpalimy noc, i rozpalimy noc.
0: A czy mogłaby pani nauczyć moją żonę, żeby też mi tak śpiewała?
1: Uratujemy świat, ty i ja.
0: To brzmi jak dobry plan.
1: Ja was bardzo przepraszam za tę wersję, ale chyba za bardzo mi zależy.
0: Proszę nie przepraszać, proszę się świetnie bawić na męskim graniu. Gorąco gratuluję. A już za chwilę zapraszamy do raportu.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Proszę państwa, ale wózek to jeszcze można przesunąć, a w tych niektórych sklepach, nie będę mówił, się nazywają, ale te palety postawione na środku, przecież ich sobie nie przesuniemy, a czasami wchodzę do sklepu i labirynt. Jak przejść, a potem jeszcze wrócić?
4: Ale może to jest jakaś dodatkowa atrakcja?
3: Dokładnie.
4: Wiesz, jak labirynt w kukurydze.
3: Taka gra terenowa przy okazji. Tak. Znajdź majonez. Escape Disco.
5: Finałem bajań będzie zawołowa noc, w czasie której nastąpi pasowanie na zbójników i wierchowe orlice.
6: Pasowałaby mi taka wierchowa orlica.
3: No to proszę pana, panocku, tutaj siedzi taka wierchowa orlica.
4: Zjętarska Janna.
3: Żeby wysiadła na twoim kozonku.
4: Ja ci siądę tak na kozonku, że ci kozonki pękną, wiesz?
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: SKROK. Raport.
8: 3 miesiące w areszcie spędzi 35-letni mieszkaniec Rzeszowa, który miał ugodzić nożem 23-latka. Śledczy ustalili, że do ataku doszło w trakcie sprzeczki.
9: Podczas sprzeczki słownej, do której doszło pod jednym z bloków na ulicy Paderewskiego, konkubent jego matki miał go ranić ostrym narzędziem w okolice klatki piersiowej. Ranny 23-latek został przewieziony do szpitala.
8: Mówi Magdalena Żuk z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Policjanci zatrzymali podejrzanego kilkanaście minut po zdarzeniu. Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu 20 lat więzienia.
7: To jest raport.
8: Poznań po raz kolejny szuka najlepszego taksówkarza roku. Zdaniem mieszkańców taki kierowca powinien mieć określone cechy.
10: Powinien się znać na mieście, wiedzieć, gdzie w każdy zaułek zajechać, a mówić to zależy, jakiego pasażera spotka.
11: Punktualny, nie? I jechać na krótszą drogę, a nie objazdy jakieś tam robić.
12: Powinien wiedzieć o wszystkich takich zakamarkach, przejazdach łatwiejszych i tym podobne, nie?
8: Swoich ulubionych kierowców można zgłaszać do 27 sierpnia.
7: SK Rock Sport.
8: Tegoroczne piłkarskie Mistrzostwa Świata przyciągają tłumy. Po 96 meczach turniej obejrzało z trybun blisko 6 300 000 kibiców. To rekord pod względem łącznej frekwencji, choć średnia liczba widzów na mecz będzie niższa niż podczas mundialu w USA w 1994 roku. Dziś w pierwszym ćwierćfinale Francja zmierzy się z Maroko, jutro mecz Hiszpania-Belgia, w sobotę Norwegia-Anglia, w niedzielę Argentyna-Szwajcaria, finał przypomnę 19 lipca. Indie przyspieszają starania o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku. Władze ogłosiły kalendarz 29 międzynarodowych imprez sportowych na najbliższe 2 lata, które mają pokazać gotowość kraju do goszczenia największych wydarzeń. Do 2028 roku Indie chcą zorganizować łącznie 65 zawodów rangi międzynarodowej, wzmacniając swoją kandydaturę przed Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: za chwilę pora kolacji, ale pan już chyba je. Smacznego, jeśli też jecie. A jeśli jedziecie, to życzę szerokiej drogi i to jest czas powrotów z pracy, więc temat będzie trochę nieaktualny, ale powiem. No bo dzisiaj jest dzień chodzenia do pracy inną drogą i taka refleksja mnie naszła, że ten lekarz, ten polityk, ten Konował, no ten Dawid Kacprzyk, mógł to święto obchodzić codziennie. Mógł codziennie chodzić do pracy inną drogą, bo się okazuje, że on pracował wszędzie.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

0: Toczy koła czas. Toczy koła czas, zmienia wszystko tu, a u nas zmiana Warty na stanowisku radiowym. Za chwilę w radarze Michał Prokopowicz. Wcześniej jeszcze przybyła w raporcie, a ja już bardzo, bardzo dziękuję. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Słyszymy się jutro. Przypominam, że jutro wielki stąsowy dzień na naszej antenie i będziemy mówić językami obcymi. Liczymy na Państwa. Dawid Zygmunt, do jutro, do 15. Pa, pa.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Rosjanie znowu coś planują, ostrzega szef MSZ. Mieszkańcy ewakuowani z kamienicy w Bydgoszczy.
1: SK Rock. Raport.
0: Jest 18, Michał Przybyła, zapraszam. Szef MSZ-u potwierdza zagrożenie ze strony Kremla. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują, ostrzegł Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji ze swoim francuskim odpowiednikiem. Ministrowie byli pytani o doniesienia o możliwych atakach na cele NATO.
2: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. I celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji. I oby tak się stało.
0: Agencja Reutera donosi, że Władimir Putin odrzuca wezwania do negocjacji pokojowych z Ukrainą i prawdopodobnie zaostrzy konflikt z tym krajem. Do eskalacji może dojść w najbliższych miesiącach.
1: To jest raport.
0: Na razie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Podczas prac budowlanych doszło do osunięcia fragmentu ściany kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy. Ewakuowano 9 osób. Uszkodzenia na miejscu ocenia właśnie nadzór budowlany.
3: Na tą chwilę trwają działania zabezpieczające konstrukcję budynku. Wcześniej ewakuowaliśmy z tej kamienicy 9 osób. Został poinformowany powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, który również jest na miejscu. Nie mamy takich informacji, kiedy będą mogli wrócić.
0: Relacjonuje Arkadiusz Łojewski ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Lokatorzy przyglądają się pracy służb i czekają na decyzję, co dalej z budynkiem.
4: Tu słyszę, że właśnie i prąd, i gaz odcięty, więc ja myślę, że tutaj na pewno straż nie wyrazi zgody na powrót do mieszkań. Bardzo nieciekawie.
5: Nie wiem, po prostu ktoś, jakiś błąd fachowców od kanalizacji, bo 3 dni tutaj były prace i chyba za mocno pocisnęli.
6: Będzie można wrócić tutaj?
5: No dzisiaj na pewno nie, już dzisiaj się dowiedziałam, że na pewno nie.
0: Na miejscu pracuje 5 zastępów Straży Pożarnej i policja. Służby zabezpieczają teren i pilnują, by nikt nie zbliżał się do uszkodzonej kamienicy. Fragment ulicy Sienkiewicza jest zamknięty.
1: To jest raport.
0: Kamery w samochodzie będą śledzić zachowanie za kierownicą. To efekt unijnych przepisów, które mają ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych przez rozkojarzonych kierowców. Regulacje wymagają, by w każdym nowym samochodzie obecny był system rozpoznawania zmęczenia.
7: ADDW wykorzystuje kamery i czujniki do analizy zachowania kierowcy, przy czym obserwuje m.in. ruchy głowy, powiek, kierunek patrzenia czy sposób prowadzenia pojazdu.
0: Wyjaśnia Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Gdy system wykryje zmęczenie, wyświetli komunikat sugerujący przerwę albo skupienie wzroku na drodze.
7: To jest rozwiązanie, które ma duży potencjał, bo zmęczenie i rozproszenie uwagi należą do najczęstszych przyczyn wypadków. Natomiast tutaj trzeba też pamiętać, że żaden system nie zastąpi rozsądku kierowcy.
0: Komisja Europejska szacuje, że te rozwiązania mogą zapobiec setkom tysięcy wypadków.
8: Pogoda.
0: Kolejna chłodna noc przed nami. Najcieplej będzie na wybrzeżu, bo w okolicach 15 stopni, troszkę mniej na zachodzie i w centrum, na Podhalu niecała dyszka. Piątek znów zapowiada się deszczowy, a IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami. Zagrzmieć może w północno-wschodniej Polsce, w weekend cieplej, ale ciągle deszczowo.
8: Rada.
9: Oj tam ochłodzenie, lato na siłę, krótkie spodenki do końca. W tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy muzyczno-piłkarskie deklaracje lidera formacji Oasis, ale będzie też filmowo za sprawą Briana Molko. Na Kazimiernication także was wyślę dzisiaj. Ale zanim to wszystko, sprawdźmy, co słychać u naszych ostrych warzyw. To Red Hot Chili Peppers. I to właśnie tak rozpoczynamy nasz czwartkowy Radar 5 po 18. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam.

No muszę przyznać, że nieźle przetrzymał swoich fanów pan Peter Hook. Informacja The Light, kiedy pojawili się w sobotni wieczór w marcu w klubie Kwadrat. Nie tylko by podsumować jubileusz 25-lecia od premiery albumu Get Ready, ale także by przypomnieć dorobek Joy Division. I wyobraźcie sobie, że po kompozycji Love Will Tear Us Apart pan Peter Hook sięgnął jako ostatnią, 30. No trochę trzeba było wyczekać. Natomiast fani formacji Nothing But Thieves czekali i się doczekali pięknego jubileuszu. 10-lecie, 4 albumy, miliardy streamów, tysiące koncertów, a teraz jeszcze powrót i zapowiedź nadchodzącej nowej muzyki od tego zespołu. Nowy singiel Evolution, jak panowie mówią, to piosenka, która nie skupia się przesadnie na ostatecznych wnioskach. Jak mówią, myślimy, że niedoskonałość i autentyczność stają się coraz bardziej wartościowe i zdecydowanie nas do siebie przyciągają. No nie tylko to, ale także ta muzyka. To ich najnowsza ewolucja. To Nothing But Thieves w czwartkowym radarze.

artysta, który przez lata potrafił wsadzić kij w mrowisko, i to różne mrowisko, potrafił prowokować. I dzisiaj tak naprawdę, kiedy patrzę na Briana Molko z formacji Placebo, to myślę, że ten artysta po dziś dzień potrafi czasami sprowokować. Kiedyś głównie tych, którzy nie chcą słyszeć, że są homofobami. Swoją drogą Brian Molko dzisiaj zapytany o to, kogo widziałby siebie, albo tego, kto mógłby go zagrać w jakimś filmie biograficznym. Dzisiaj pan Brian Molko z humorem odpowiedział, że Youngblood świetnie poradziłby sobie z zagraniem mnie, mówi Brian Molko, i dodaje, chyba miałby tylko problem z moim akcentem. No ja od siebie bym dodał, że jeszcze może z tym elementem kobiecości, którego myślę, że jest całkiem sporo u Briana Molko. Pamiętam kiedyś ten jego cytat, kiedy powiedział, jestem dwukrotnie bardziej męski niż ty i znacznie bardziej kobiecy niż jakakolwiek twoja partnerka. Z drugiej strony pamiętamy też, że kiedy Briana Molko pytano do tej pory, zanim pan Youngblood był znany, to zawsze przypominał, że marzyłoby mu się, żeby zagrała go Audrey Hepburn. Bardzo wyjątkowa aktorka brytyjska, która niestety zmarła w 93 roku. Ale z drugiej strony Brian Molko zawsze potrafił prowokować. Pamiętamy też jego występy, kiedy pojawiał się na scenie w czarnych sukienkach na ramionczkach, w satynowych halkach czy w dopasowanych spódnicach. Myślę, że ta biografia byłaby naprawdę przełomowa. Przynajmniej dla niektórych środowisk. Tych, którzy uwielbiają wolność artystyczną, bo tego nie można odmówić panu Brianowi. To jego Placebo.

0: To panowie z Def Leppard, którzy śpiewają o radowaniu się. Ja wiem, że wczoraj byli tacy, którzy się radowali, kiedy dostali ode mnie informację o tym, że otrzymali podwójne zaproszenie na Kazimiernication. Wiem, że nie wszystkim się udało, ale też dzisiaj powalczyłem o kolejne bilety dla was, ponieważ człowiek od naszej promocji powiedział: idę na urlop. Ja mówię: wywalczę, teraz bilety dawaj dużo. No i wysłał dużo, drodzy państwo, dlatego mam podwójne zaproszenie na Kazimiernication. Wiem, że ci, którzy wczoraj nie wywalczyli, może dzisiaj także będą walczyć na to wszystko, co dziać się będzie w Kazimierzu Dolnym między 15 a 19 lipca, a tam mnóstwo atrakcji. Chociażby 16 w czwartek Wonky One, Grzegorz Turnał, Kacperczyk. Dzień później Kasia Sienkiewicz, Bas Astral, Igo. W sobotę 18 lipca Paktofonika, Orkiestra, Natalia Przybysz, Kaśka Słuchacka. Ale tam jest też mnóstwo aktywności, które rozpoczynają się już 15 lipca. No i tego jest mnóstwo. Od jogi rodziców z dziećmi poprzez na przykład rzeczy, które odbywają się w klasztorze ojców franciszkanów, jak katomuzykowanie bez spinki albo na przykład wędrówki z poprodziadem w ramach Dzieci Kwiaty. Polecamy bardzo serdecznie, jeśli macie ochotę wybrać się wraz z osobą towarzyszącą na Kazimiernication w tym roku, koniecznie napiszcie w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rok jakieś rzeczy, żeby to wygrać, no.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Ten numer konkretnie też wybrałem, bo on mi się kojarzy z moim ukochanym filmem. I to był Armageddon. I ten po prostu film obejrzałem już ze 30 razy albo więcej. I będę go oglądał do końca swojego życia. Właśnie soundtrack był doskonały.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tutaj Kazon z Nocnego Kochanka. Zapraszam do słuchania audycji Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Reklama.

No i czas podsumować kolejny rozdział zespołu Metallica. Rozdział, który właśnie się zamknął, a zamknął się w Londynie, kiedy zakończyła się tegoroczna europejska część trasy koncertowej, która promowała ich płytę sprzed 3 lat, 72 Seasons. To 5 lipca tym koncertem w Londynie wszystko się zakończyło. James Hetfield natomiast postanowił emocjonalnie w wiadomości dla fanów podsumować to wszystko, pisząc: kocham grać na żywo. Ogromna wdzięczność dla każdego, kto poświęcił swój czas i wybrał się na nasz koncert podczas tej europejskiej trasy. Dzięki wam czuję, że żyję. Myślę, że dokładnie to samo czuli ci, którzy pojawili się w klubie Progresja 30 czerwca, kiedy trzy siostry z Meksyku, Daniela, Paulina i Alejandra, pojawiły się, by zagrać te emocjonalne dźwięki, także energetyczne. To Ritual, to The Warnings, no i mała wizyta w Meksyku, panie i panowie.

0: Jest wielka okazja. Sam Liam Gallagher powiedział, że śledzi mecze Mistrzostw Świata. Jeśli Anglia dotrze do finału, to on jest gotowy na występ przy okazji zagrania Wonderwall. Harry Kane i spółka śpiewali klasyczny ten utwór tego zespołu przy okazji zwycięstwa nad Panamą, Chorwacją, Meksykiem, innymi krajami, więc można powiedzieć, że na samym końcu Liam Gallagher jest w stanie wspierać swoją rodzimą drużynę. Będziemy trzymać kciuki, by faktycznie zagrać tę kompozycję. Do tego tematu na pewno także przy okazji finału Mistrzostw Świata będziemy wracać.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Krzysztof Grabasz Grabowski.
3: Nie mieszać się w głowie od tego wszystkiego.
4: Oczywiście, że mi się miesza. Kiedyś mi się nie mieszało, a teraz po prostu czasami wiesz, tylko patrzę, co trzymam w ręce techniczny, jak wchodzę na scenę. Jak trzyma kapelusz, to znaczy, że piżama. A jak jestem w tej czapce, w której teraz jestem u ciebie, no to znaczy, że strachy.
5: A co pomyślałeś, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA tej brygadzie?
4: Moja rodzina musiała przed UPA uciekać, tak?
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
8: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
9: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
10: Reklama.
1: SC Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze podsumujemy wczorajszą imprezę z okazji oficjalnego odsłuchu nowej płyty The Rolling Stones. W końcu premiera już jutro. Ale zanim to wszystko, są takie utwory, które na długo zapadają w pamięć. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam do dziewiątej, ale jeden z nich już teraz, ten chyba jeden z ulubionych.

to ten wasz świat, Westerok. No to jest świat już nie do podrobienia a propos tego, co działo się w 83 roku przy okazji oddziału zamkniętego. No, drodzy Państwo, ćwierć miliona sprzedanych egzemplarzy w takim tempie jest dzisiaj kompletnie nie do pomyślenia, nawet z internetem, nawet ze streamingiem. To jest też nie do pomyślenia, że fani blokują ruch pojazdów na ulicy Marszałkowskiej i w Alejach Jerozolimskich. Ludzie tak stoją przed sklepem i tak zaczynają napierać na budynek, że wielka szklana witryna salonu pęka, z hukiem rozsypuje się tak naprawdę ta cała witryna na ulicę. No, sytuacja staje się na tyle niebezpieczna, że muzycy wspominali później w biografiach, że kiedy okazało się, że rozdawanie autografów groziło stratowaniem, na miejsce wezwano wtedy milicję, no i obsługa sklepu, która była wtedy przerażona, musiała ewakuować muzyków tylnym wyjściem. No, normalni polscy Beatlesi, jak za tamtych czasów, tylko 20 lat później. Coś niesamowitego, drodzy Państwo, moim zdaniem już kompletnie nie do podrobienia. Natomiast z drugiej strony oczywiście naszym laureatom, czyli zwycięzcom SK Rock Star drugiej edycji, z właśnie takich rzeczy życzymy. Zobaczymy, jak będzie w Ostrawie, gdzie będą nas reprezentować. Flying Bison, bo o nich mowa, wczoraj pojawili się w świeżej krwi, a dzisiaj już w naszej zakładce podcast na nskrock.pl możecie wysłuchać rozmowy z tymi trzema muzykami, która trwa prawie 16 minut, a którą przeprowadził Wojtek Góralski. Polecam bardzo serdecznie, poza oczywiście tymi wyjątkowymi dźwiękami od tego latającego bizona. Do ich Like a Whisper in the Night. No i zwycięzcy drugiej edycji SK Rockstar.

skoro tak klasycznie nam się zrobiło na antenie Jeski Rock, to oddajmy głos muzykom, którzy wczoraj świętowali w Londynie. Świętowali wraz z gwiazdami. Chodzi o muzyków The Rolling Stones. Jutro premiera, oczywiście, krążka Foreign Songs. Jutro już od wczesnych godzin rannych będziemy was nawiedzać nie tylko wypowiedziami muzyków, ale także nowymi dźwiękami z tej płyty. Natomiast wczoraj Mick Jagger, Ronnie Wood zaprosili do hotelu bardzo ciekawą plejadę gwiazd. Daniel Craig się pojawił. Pojawił się nasz ukochany Sam Fender, Sacha Baron Cohen. Mnóstwo autorów, aktorów, mnóstwo muzyków i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie panowie także sięgnęli po kompozycję Ryan Hollow, właśnie z tej nadchodzącej płyty. No było pięknie, zresztą wszystko zostało zwieńczone cudownym pokazem dronów 500, które to nad Tamizą rozświetliły panoramę Londynu, oczywiście klasycznym językiem zespołu i okładką albumu. To też wyglądało spektakularnie, zresztą towarzyszył temu pokazowi świetlnemu także najnowszy kawałek In the Stars z płyty Foreign Tongues. No było bardzo ciekawie, natomiast mnie zmartwiła jedna rzecz, nie ukrywam, zawsze gdzieś tam ja że jednak ta łyżka dziegciu się pojawi, nie zagrał z nimi podczas tego koncertu Keith Richards. I to było zaskakujące, bo wiemy o tym, że Keith jest przeciwnikiem ostatnio pojawienia się Stonesów przy okazji trasy koncertowej. Mówi, że może w przyszłym roku jakoś bardziej rezydencja niż światowe tournée. Do dzisiaj, a właściwie do wczoraj, nie wyobrażaliśmy sobie, żeby ten zespół zagrał koncert bez wieloletniego gitarzysty, a jednak się tak stało. Panowie, oczywiście wspomógł ich muzyk sesyjny Matt Clifford, ale to nie jest to samo. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem taki jasny sygnał. Halo, możemy jako Stonesi grać także bez Keitha Richardsa. A tego chyba nikt by nie chciał. Panie i panowie, natomiast chcemy, żeby takie dźwięki się pojawiały częściej. To Rough and Twisted właśnie z tej nadchodzącej płyty, która jutro będzie miała swoją premierę.

0: Podobno pomogło 430 sesji terapeutycznych, 70 tygodni terapii. O, i to jest właśnie ratowanie małżeństwa Dave'a Grohla. Natomiast ja, drodzy Państwo, dowiedziałem się dzisiaj bardzo ciekawej rzeczy. Człowiek uczy się całe życie, mimo tego, że już trochę lat ma i trochę siwych włosów na głowie także. Natomiast pani Izabela, walcząc dzisiaj o wygranie biletów na Kazimiernication, napisała, że dowiedziała się dzisiaj, że rozwód w Warszawie może trwać nawet 11 lat. Napisała, że dopiero jest na początku tej drogi. I tak sobie pomyślałem, że ta wiadomość to jest genialna wiadomość, jeśli chodzi o lobby antyrozwodowe. Bo jak ktoś usłyszy, że będzie musiał się teraz jeszcze bujać kolejne 11 lat, to zastanowi się dwa razy, czy na pewno chce się rozwodzić. Pani Izabelo, pani podjęła decyzję, ja tutaj nie jestem od zmiany tej decyzji, natomiast nie jestem w stanie nic zrobić, żeby zmienić nasz wymiar sprawiedliwości, więc chociaż trochę go osłodzimy biletami na Kazimiernication. Może tam uda się znaleźć kogoś, żeby to 11 lat nie trwało aż tak długo.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
3: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eskirok. Garaż Eskirok. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

To nowe dźwięki od zespołu Interpol. To See Out Loud i żeby było jasne, tak nie będzie brzmiała cała nowa płyta, bo tego samego dnia, co tę kompozycję, otrzymaliśmy także kolejną, która już jest mocno taka przypominająca ten współczesny zespół Interpol. Natomiast współcześnie, zerkając na zespół The Doors, chyba nikt nie ma żadnych złudzeń, że ten zespół będzie wracać do koncertowania. Chociaż pamiętamy, jak na początku tego roku gitarzysta Robbie Krieger i perkusista John Densmore pojawili się w ramach pięknego jubileuszu 60-lecia powstania formacji The Doors i zagrali kilka kompozycji. To raz. Dwa, zrobili to charytatywnie. Trzy, to nagranie jest naprawdę szokujące, bo właściwie zagrali ten, chociażby Riders on the Storm, zagrali na dworze, drodzy Państwo. I zabawne jest to, że za płotem normalnie mijają ich zwykli ludzie, turyści. I zabawne jest to, że jak patrzą na plecy tych muzyków, kompletnie nie zdają sobie sprawy, że to oryginalni muzycy formacji The Doors i to jest lekko szokujące, spoglądając na reakcję tych wszystkich ludzi. A propos reakcji, to polecam, drodzy Państwo, posłuchać The Doors na żywo, ponieważ The Doors Live zagra 4 koncerty w Polsce w przyszłym roku. To jest oczywiście tribute band, który no nie ma tam w składzie oczywiście oryginalnych muzyków, natomiast oryginalnie grają to, co grali kiedyś muzycy formacji The Doors, więc w Gdańsku 1 kwietnia, 2 w Warszawie, 3 w Krakowie, no i 4 Bielsko-Biała. Tam właśnie pojawi się The Doors Live. Do tego koncertu będziemy jeszcze nawiązywać z nami, natomiast teraz Light My Fire w SC Rock.

0: I nie tylko muzycy The Doors dzisiaj mają tyle lat, że no raczej już nie myślą o długim koncertowaniu. Neil Young tłumaczył tę decyzję także sprzed kilku miesięcy tym, że no słucha swojego ciała i dlatego musiał odwołać wszystkie koncerty związane z tym, co miało się dziać w 2026 roku, ale nie pozostawia nas tak naprawdę bez opieki, dlatego że zakończył już nagrywanie nowego albumu. Mają się na tej płycie znaleźć wyjątkowe kompozycje, które napisał jeszcze 6 dekad temu. Mówisz, że to są prawdziwe, uwaga, muzyczne relikwie Neila Younga, więc uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na te muzyczne zmartwychwstanie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Moi rodzice mieli mikrosa. Jeździło to, nie wiem, 30-40 na godzinę, pod górę trzeba było pchać, ale mieli i się cieszyli, że jadą do przodu.
3: Mikrus był super. Mój tata też miał kiedyś mikrosa, jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało.
4: Nas my mamy mikrosa, prowadzi program bez tyłu. O, chłopaku! A czy do mikroplastiku trzeba mieć takie mikro piece? Tak, dokładnie. Słuchajcie, bo dzisiaj pytamy o to, co was krępuje. Michał potrafi spojrzeć takim wzrokiem, że czuję się tak zawstydzony i skrępowany, że ja sobie tutaj się schowam. Do piecyka bym się schował nawet.
3: Musiałbyś być mikrokądziem, żeby zmieścić się do mikropiecyczka.
4: Przecież już jest
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze pożegnamy królową rockowego patosu, albo jak niektórzy mówili, kobiecą wersję Roda Stewarta. Będzie też o hologramie Johna Bon Jovi'ego. Michał Prokopowicz, nie żaden hologram, kłaniam się i zapraszam do 21:00, ale zanim to wszystko, czas na tych, którzy chcieliby wszystko.

No i chyba możemy zamknąć ten rozdział o nazwie Problemy wokalne pana Jona Bon Jovi'ego. A propos tego pierwszego od 4 lat dużego występu, który odbył się 2 dni temu w nowojorskim Madison Square Garden, czyli w miejscu, które jest obecnie miejscem kultu fanów Taylor Swift. A nas, fanów rocka, oczywiście zawsze będzie przyciągać chociażby koncert Led Zeppelin, mój ukochany, z płyty The Song Remains The Same. Polecam bardzo serdecznie, widziałem 1 000 000 razy. Możemy nawet razem oglądać. A teraz już z innej beczki, a propos tego, co działo się właśnie 2 dni temu w Madison Square Garden, no oprócz dobrej formy wokalnej Jona Bon Jovi'ego, fani, którzy zgromadzili się właśnie w tej wielkiej arenie, mogli na wejściu oglądać hologram Jona Bon Jovi'ego i przyznam szczerze, że już wiem, dlaczego formacja Kiss wstrzymuje się z tą swoją trasą koncertową, tym powrotem hologramów muzyków Kiss, bo jak to wygląda tak, jak wygląda, no to ja się raczej martwię o przyszłość zespołu Kiss. Natomiast nie martwię się już o Johna, tutaj wszystko jest wyjaśnione. W ogóle też nie martwię się o Dawida. A propos ludzi utalentowanych, nie tylko chodzi o mojego redakcyjnego kolegę, ale przede wszystkim także o pana Karpiuka. To ich najgłośniejsza kompozycja, jak ostatnio wspomnieli.

Kiedy ktoś czasami mnie pyta, czego nie lubię w tej pracy po 22 latach, mówię, że zawsze tych chwil, kiedy żegnam ikony muzyki, bo to zawsze trudny moment. Dzisiaj nadszedł czas na królową rockowego patosu. Potrafiła, drodzy Państwo, śpiewać utwory pełne wielkich emocji, teatralnego rozmachu, ale jednocześnie nie popadała przy tym w fałsz, przez co publiczność bezgranicznie jej wierzyła. Miała ten zdarty, jak to niektórzy określali, nawiedzony głos, ale prawda jest taka, że zwracano uwagę, że jej wokal brzmiał tak, jakby był na po przejściach, co idealnie pasowało do dramatycznych kompozycji, także Jima Steinmana. I na koniec, drodzy Państwo, była wyjątkową osobowością sceniczną, bo podczas koncertów potrafiła zamienić dosłownie salę widowiskową w miejsce, jak to fani określali, przypominające uświęcone nabożeństwo. Wyjątkowa artystka, po którą, przyznam szczerze, rzadko sięgaliśmy na antenie Eski Rock. Nawet dzisiaj myślałem, czy nie sięgnąć po cover Doro i Roba Halforda z Judas Priest, który to wykonali 2 lata temu. Ale jednak pomyślałem, że trzeba zagrać oryginał. Dzisiaj pojawił się wpis, w którym czytamy: rodzina i zespół Bonnie Tyler z żalem informują, że Bonnie niespodziewanie zmarła wczoraj wieczorem w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, na którą była leczona. Panie i panowie, Bonnie Tyler nie żyje, miała 75 lat. I co można zagrać? Chyba tylko ten utwór.

0: tymi śmieszkami. Myślę, że powoli kończymy nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie. Jeszcze będę miał dla was bardzo ważne informacje na temat Paula McCartneya. Natomiast proszę zerkać sobie a propos biletów na Kazimiernication, bo trochę dzisiaj już ich rozdałem.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Krzysztof Grabasz Grabowski.
3: Dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
2: To co się wtedy zadziało?
3: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, który bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, ale grały.
2: Na wesela weszło.
3: Na wesela, tak, tak.
2: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
3: Jak się czuję?
2: No,
3: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowne.
2: Ale że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
3: Tak.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

To nasza rockowo-muzyczna świętość, nie do ruszania. Ja mam wielki problem z coverowaniem tego utworu. No żaden mi się do tej pory nie spodobał, poza może jedną wersją, kiedy to pani Hania Rani i pani Czocher wykonały tę kompozycję na wiolonczele i na fortepian. No, przyznam szczerze, że jest podobnie emocjonalnie, co a propos emocji pana Ciechowskiego, który potrafił właśnie w tej kompozycji zrobić coś, czego się nie udało chyba nikomu, który później próbował wykonywać tę kompozycję. Ale dzisiaj nie o Republice, dzisiaj o wywiadzie, którego udzielił Keith Richards i nie chcę w ogóle mówić o tym muzyku zespołu The Rolling Stones, bo dzisiaj wspominaliśmy wielkie oczywiście przywitanie nowej płyty a propos tego, co wczoraj działo się w Londynie. Natomiast bardzo ważne jest to, co powiedział Keith Richards o panu McCartneyowi, bo tak sobie myślę, że to są dopiero magiczne wywiady, kiedy taki Keith Richards dzisiaj w wywiadzie mówi, że Paulowi bardzo brakuje grania w zespole i tego chyba nikt się nie spodziewał, że taka deklaracja a propos tego byłego Beatlesa padnie z ust Keitha Richardsa. Panie Paulu McCartneyu, jeśli ma pan potrzebę wyjść z jakimś zespołem i tworzyć nową muzykę, to my jesteśmy jak najbardziej za. To jego Come Inside w SC Rock.

0: Skoro takimi brodaczami dzisiaj wieńczymy nasze czwartkowe spotkanie w Radarze, to wiedzcie, że po 21 także gitarowego brodacza nie zabraknie, bowiem dzisiaj w kawałkach mojego życia u Wojtka Góralskiego o swoich muzycznych inspiracjach będzie opowiadać gitarzysta Nocnego Kochanka, czyli pan Kazun. Polecamy bardzo serdecznie, Człowiek do rany przyłóż. Nie będę udawać, że się nie znamy, więc dlatego mówię, że do rany przyłóż. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego piątku wam życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Byłem w sali kongresowej na 25-leciu Budki Supera.
3: No, fajnie.
2: Pamiętam, że śpiewałem wszystko praktycznie, co grali. Doskonały koncert, bo byli też wszyscy muzycy, wszyscy wokaliści, więc tam po prostu było takie show zrobione.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tutaj Kazon z Nocnego Kochanka. Zapraszam do słuchania audycji Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Kawałki mojego życia w SC Rock.
4: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na kolejną odsłonę kawałków mojego życia, a dzisiaj ze mną i z Państwem myślę, że postać raczej może niespodziewana dla niektórych, myślę, że może to być fajna niespodzianka dla fanów tego zespołu, o którym zaraz powiemy, Robert Kazanowski, tak zwany Kazon. Dzień dobry, dobry, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór, witam. Dziękuję za zaproszenie.
4: Być może Państwo kojarzycie, był kiedyś taki zespół Night Mistress, teraz jest taki zespół Nocny Kochanek, czasami gdzieś występują.
2: Jaki?
4: Nocny Kochanek, na rokowiźnie będą.
2: To może pójdę.
4: Człowiek z gitarą, który w tym zespole wymiata, dzisiaj też troszeczkę będzie mógł poopowiadać. Zdradził mi w windzie, że zawsze jak idzie gdzieś z Krzyszkiem Sokołowskim, to ten wszystkich zagaduje. I to nie jest nic dziwnego.
2: No.
4: Wszyscy wymiękają. Więc dzisiaj myślę, że będzie przyjemność i dla mnie, i dla fanów zespołu, żeby pogadać troszeczkę o kawałkach twojego życia. Ja już wiem, o czym będziemy mówić, więc nie mogę się doczekać tych historii. Bo fajne rzeczy przygotowałeś. Zatem zapraszam. Kawałek numer jeden. Kazon, zapraszam.
2: Zapraszam. Pierwszy utwór to będzie Aerosmith, Sweet Emotion. Aerosmith jest w ogóle chyba pierwszą kapelą, której zacząłem słuchać tak świadomie w ogóle. Miałem was 7 lat. Gdzieś tam na kasetach jeszcze słuchałem, bo mam jeszcze te kasety gdzieś w ogóle. No i zakochałem się po prostu w tej kapeli od razu. To, jak oni budują utwory w ogóle. Zawsze miałem takie wrażenie, jakbym przedstawienie jakieś oglądał. To nie jest po prostu, wiesz, zwrotka, refren, tylko tam cały czas coś się dzieje. Gdzieś się rozbudowują w trakcie te utwory i po prostu, no, słuchałem bardzo, bardzo dużo. A ten numer konkretnie też wybrałem, bo on mi się kojarzy z moim ukochanym filmem, który jeszcze widziałem w kinie w ogóle, jak wychodził. To był 90, chyba 9 albo 2000 rok. I to był Armageddon. I ten po prostu film obejrzałem już ze 30 razy albo więcej. I będę go oglądał do końca swojego życia. I to właśnie soundtrack był doskonały. No i parę numerów Aerosmith było. Wiadomo, ten najbardziej
4: dobrze się
2: znany.
4: Tam odznaczyli, że tak powiem.
2: Tak, zdecydowanie. Wpasowali się, stworzyli klimat też taki dodatkowo tego filmu. No tylko wybrałem to, bo też problemem z muzyką, której słucham, jest to, że zwykle te numery trwają po 5-6 minut, więc jest to średnio radiowe, więc się starałem wybierać trochę krótsze.
4: To o tym pomyślałem, bo nie każdy idzie tym tropem.
2: No jak u Krzyśka byłem na audycji, to też właśnie już jak metal puszczaliśmy, no to była tragedia po prostu. Bo naprawdę wybranie numeru około 4 minut, albo poniżej 5, no to jest masakra. Jak ja mam kapele, które mają numery po 7, 8, albo 14 minut na przykład.
4: Tak, i to jest w porządku, proszę Państwa. Tylko jakby konwencja tej audycji jest taka, że mamy 60 minut, musimy o tym pogadać i jeszcze zmieścić 10 utworów.
2: Dokładnie.
4: Stąd zawsze jest ten kłopot, a też żal takiego klasyka ucinać w połowie, nie? Bo to po prostu aż nieetyczne. Dobrze, Aerosmith, Sweet Emotion, od tego sobie zaczniemy, jak
2: super.
4: Rozumiem. Posłuchajmy.

0: Jesteśmy, przypominam, proszę Państwa, dzisiaj w kawałkach mojego życia Robert z zespołu Nocny Kochanek, Kazon.
1: Tak.
0: Kawałek numer dwa, oddział zamknięty. Też mi wspomniałeś poza anteną, że bardzo ważny zespół.
1: Tak, to jest drugi zespół, którego też mniej więcej w tym samym czasie zacząłem słuchać co Aerosmith. Fakt, że tylko pierwsza płyta, bo później jak zaczynałem słuchać, to już mi coś nie leżało, ale ta pierwsza płyta, no tam były same hity po prostu. Tam, no, tam żaden numer nie był zapełniaczem i do dzisiaj lubię sobie odpalić i po prostu słucham całości, bo, mm-hmm. bo każdy kawałek naprawdę świetny i te balladowe i te mocniejsze, tam jest trochę tylko bardziej rockowego grania faktycznie i no i do dzisiaj po prostu słucham i jest to bardzo ważny po prostu zespół, który no mówię, jeden z pierwszych w ogóle, więc wiadomo, że to gdzieś ta nostalgia też z człowiekiem zostaje. Chyba tyle.
0: Utwór Ten Wasz Świat.
1: Ten Wasz Świat.
0: O tym sobie rozmawiamy. Ty jesteś rocznik 84? 87. Czyli tak naprawdę świadomie muzy słuchałeś w latach 90.
1: Tak, dokładnie.
0: Nie? Gdzieś tam między 90. Okej, dobra. No to proszę Państwa, posłuchajmy sobie. Oddział zamknięty.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: I jesteśmy ponownie w kawałkach mojego życia. Z mojej strony ogromny szacunek, bo widzę, że Budka Suflera się pojawia jako kolejny zespół. Nie każdy po nią sięga, a ja też dzięki temu, że mój ojciec, że tak powiem, całą dyskografię sobie uzbierał, no to siłą rzeczy też byłem fanem.
2: U mnie też rodzina była taka bardzo muzyczna i też stąd pewnie takie zespoły w ogóle się pojawiały w tak, powiedzmy, młodym wieku, bo ojciec był wielkim fanem muzyki, właśnie Budki Suflera też. Moja mama też jest fanką tych starszych zespołów. No Budka też ma w sobie coś takiego, też chyba mam. Możliwe, że w prawie wszystkie płyty, może nie już te późniejsze, ta jak odszedł Krzysiek Cugowski, jak tam właściwie wszyscy praktycznie podchodzili.
1: No tak, no teraz to już jest tak naprawdę
2: to ciężko powiedzieć Suflera, właściwie, co no to jest w tej chwili, ale strzelam, że dziś ostatnie płyty to jest Bal Wszystkich Świętych i nie wiem, kiedy wyszedł ten koncert akustyczny, ale on jest doskonały w ogóle i uwielbiam go słuchać. Aranże tam po prostu Marek Raduli zrobił świetne na gitarze i w ogóle wszyscy zrobili świetną robotę.
1: Jak kapitalnie im też wyszedł koncert na przystanku Woodstock, to był chyba 2014 rok bodajże.
2: No, nie byłem.
1: I oni tam zagrali całą płytę Czasołowiu chyba. Taki był koncert, że zagrali jakby koncert i to był tam ich rok już chyba pożegnalny. Kojarzę.
2: To 35-lecie chyba było, czy 45-lecie?
1: Jakoś tak, więc...
2: Ja byłem w sali kongresowej na 25-leciu Budki Suflera.
1: To też fajnie.
2: Pamiętam, że śpiewałem wszystko praktycznie, co grali. Doskonały koncert, bo byli też wszyscy muzycy, wszyscy wokaliści, więc tam po prostu było takie show zrobione. Nie pamiętam, ile miałem lat, ale no niewiele. Ale pamiętam właśnie, że stałem cały koncert i śpiewałem i do dzisiaj pamiętam, w sumie to było 20 parę lat temu, nie?
1: Ale skala głosu robiła zawsze wrażenie.
2: O Jezu, nie no, Krzysztof Cudowski jest doskonały w ogóle. I pamiętam, jak graliśmy w Sopocie z... chyba ten koncert z Filem, jak nas Piotrek Kupicha zaprosił. Przyjechaliśmy dzień wcześniej, bo jakieś tam próby mieliśmy i wieczór wcześniej właśnie Krzysztof Cugowski występował tam jakiś, znaczy zespołem, ale to chyba nie był ten zespół mistrzów, tylko po prostu on śpiewał jakieś tam numery Budki i ktoś mu tam dogrywał, już nie pamiętam kto. No i po prostu wymiótł tak przestraszliwie. Nawet czytaliśmy komentarze. Ludzie się nie spodziewali, że tak można śpiewać w ogóle. A ja pamiętam, że on zawsze po prostu był doskonały. Od pierwszej płyty, bo praktycznie do końca.
1: Tutaj mam akurat kawałek Ratujmy, co się dalej, jak jest tam piosenka, gdzie zaczyna coś jak żogiel, gdzie...
2: No,
1: to tam po prostu ciary od razu, nie? Powspominaliśmy. Proszę Państwa, posłuchajmy, a my jeszcze poza anteną sobie powzdychamy do dawnych czasów Budki Suflera. Słuchamy.

0: I jesteśmy ponownie. To są kawałki mojego życia. Przypominam, Robert Kazanowski, Kazon z zespołu Nocny Kochanek, Chicken Food.
1: Chicken Food, tak. Ten zespół chciałem zawrzeć właściwie przez gitarzystę głównie, który tam jest, no bo Joe Satriani jest jednym z takich moich największych inspiracji, jeśli chodzi o gitarę. Od samego początku, jak w ogóle zacząłem grać i usłyszałem, jak on gra, to stwierdziłem, że chcę grać tak dokładnie. Mm-hmm. Ten, w taki sposób i bardzo długo się uczyłem w ten sposób grać. No tylko, że jakby no, nie chciałem tutaj wrzucać powiedzmy jakichś tam jego solowych rzeczy, no bo to wiadomo, że z wokalem zawsze powiedzmy fajniej, bo ja to sobie lubię posłuchać prywatnie takiej muzyki, no ale na imprezie na przykład nie puszczam Satrianiego, no bo bez przesady. A ten zespół właśnie pokazuje i tą jego stronę solową bardzo fajnie, ale też pamiętam, że ludzie się często dziwili. Kurde, nie wiedziałem, że on potrafi takie rytmiczne gitary pisać. A ja mam takie, no a przecież sam sobie pisał do swoich płyt, nie? Jakby to chyba jest logiczne. To nie jest tak, że on sobie nagrywa solówkę i ktoś mu tam coś dopisuje pod spodem. Ale tu też skład w ogóle jest super, bo tam jest Sammy Hagar i... Jezu, nie pamiętam nazwiska w tej chwili, ale basista też Van Halena, czyli dwóch gości z Van Halena, a na bębnach jest Chad Smith z Red Hot Chili Peppers.
0: Nie wiem, nie chcę przekłamać. A to tak państwo mogą sobie wydaje, zweryfikować. Ja w ogóle pierwszy raz słyszę nazwę Chicken Food, ale oni, mnie zaintrygowałeś wymieniających muzyków.
1: Aha, oni wydali dwie płyty jakieś 10-15 lat temu. Tak po prostu chyba się gdzieś spotkali na trasie i stwierdzili, że sobie zrobił taki projekt. Ale potem każdy gdzieś tam w swoją stronę trochę poszedł i gdzieś tam ten projekt umarł. Się nagrali jakieś tam koncertówki, chyba ze dwie są do odsłuchania. Ale już nie nagrywają nic od 10 lat przynajmniej, jak nie dłużej, ale bardzo, bardzo lubię w ogóle to, bo jest trochę tego właśnie Satrianiego takiego klasycznego, ale jest słychać też te inspiracje Van Halenowskie, takie hardrockowe granie. Ja w ogóle jestem fanem też samego Hagara, bo jest bardzo fajnym wokalistą. Więc no mówię, bardzo, bardzo lubię i też dużo słuchałem, jak było.
0: To przedsmak tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy już teraz. Chicken Food, Big Food. Proszę posłuchać.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: I przypominam, cały czas jesteśmy w kawałkach mojego życia. Dzisiaj moim i Państwa gościem Kazon z Nocnego Kochanka. Z kawałki twojego życia, utwór numer 5, Richie Blackmore's Rainbow.
2: Tak.
1: Wolf to the Moon.
2: Też wybrany głównie dlatego, że niestety jest krótszy, bo mam innego faworyta z tej płyty. No ale to już chyba było 6-7 minut niestety. Tam był Black Masquerade. Ciekawostka, Black Masquerade miałem okazję parę ładnych lat temu grać z takim projektem Made in Warsaw, gdzie graliśmy tribute, znaczy Memorial Johna Lorda, więc graliśmy około Deep Purple, jakieś właśnie Rainbow, różne numery. I jednym z gości wtedy był Dougie White, który śpiewał na tej płycie z Blackmoorem. I właśnie miałem okazję zagrać ten numer z Dougie White'em i było super.
1: No nie wątpię.
2: A trudny numer, więc oczywiście się tam wysypałem w solówce, ale trudno. Ale wspomnienia są. Blackmoor też jest takim. Dosyć wcześnie zacząłem słuchać Blackmoora, bo mój ojciec był dużym fanem, więc było trochę płyt i Rainbow, i Purpley. Bardzo fajnie w ogóle gościu gra, taki no nie do podrobienia chyba styl. Też był dużą inspiracją, bo to taki, on trochę zaczynał taki heavy metal, który ja lubiłem bardzo, czyli takie dosyć gęste granie riffowe momentami, ale wszystko takie, dużo melodii zawsze było. I bardzo fajnych wokalistów miał też właśnie w tych projektach. I tak, no tej płyty słuchałem bardzo dużo. To było, pamiętam jak ona się nazywała, ta płyta w tej chwili. Kurde, ja mam strasznie słabą pamięć ostatnio.
1: Ale ja mam podobnie, do tytułów, do nazw, no. do aktorów i jakby do nazwisk no. różnych muzyków, ale jak ktoś mówi, to wiem, o kogo chodzi.
2: No, to tak,
1: chodzi,
2: dokładnie.
1: To od razu
2: widzisz twarz, ale kurde, tak się nazywa.
1: Dokładnie tak. Dobra, to posłuchajmy. Black Sabbath, Richie Blackmore's Rainbow. O tym sobie rozmawiamy. Black Sabbath będzie za chwilę, to już zdradziłem. Posłuchajmy i za chwilę wracamy.

0: promocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: Biedronka. Nadchodzi najbardziej odjechany festiwal tego lata. Czochraj Bobra Fest. Od 9 do 11 lipca w Namysłowie. Zagrają m.in. Kult, Kloster Keller, Lipali, Spięty, Turbo, Kobra Nocka, Farbenlere i wielu innych. 3 dni muzyki na żywo, atrakcje i klimat, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety na www.czochrajbobrafest.pl. Do zobaczenia w Namysłowie. Poleca SK Rock.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
3: Tak jak się rzekło, kawałek numer 6, Black Sabbath przed nami.
4: Tak, tylko...
3: I pan Kazon.
4: Kontrowersyjnie. No. Kontrowersyjnie. Już chciałem tu Krzyśka zrobić, ale stwierdziłem, że tam wolę trochę inne numery puszczać. Mhm. No ale jak ktoś mnie trochę zna, to wie, że Black Sabbath lubię, ale we wszystkich odsłonach, tylko nie z Ozzym Osbornem.
3: Okej.
4: Okay. Stwierdziłem, że tym numerem trochę może wbije kij w mrowisko.
3: Bo ten numer to Back to Eden.
4: Back to Eden, tak. To jest płyta Cross Purposes, chyba moja ulubiona w ogóle ze wszystkich, które słuchałem przynajmniej. Tony Martin, bardzo lubię jego wokal. Bardzo fajna muzyka. Jakby tu trochę pokazuje, że jak masz wokalistę, który ma trochę większą skalę, to można trochę inaczej pograć. Mhm. I oni tutaj odeszli od tego takiego ciężkiego, topornego grania, tylko zaczęli grać tak melodyjniej, trochę tak luźniej, można by powiedzieć. Bardzo też lubię tą płytę, dużo, dużo jej słuchałem i do dzisiaj też wracam. Back to Eden zresztą co jakiś czas lubię sobie pograć, bo tam jest bardzo fajny riff, który się fajnie gra. Fajny refren, fajne solóweczki, wszystko tam jest. No to nie jest Black Sabbath, którego ludzie jakby słuchają na co dzień, bo to nie jest, mówię, takie ciężkie i nie jest to Ozzy Osbourne, ale
3: na dla mnie to jest pozostało jako Black Sabbath.
4: Tak, no dokładnie, nie jest tak jak z Judas Priest na przykład, że nawet nie ma płyt z Reaperem na Spotify'u.
3: No tak, to prawda.
4: Wszystko zostawili.
3: No to posłuchajmy i za chwilę wracamy.

0: Jesteśmy. Przypominam, dzisiaj cały czas nieustannie w studiu Eski Rock Kazon, Robert Kazanowski, gitarzysta Nocnego Kochanka, Black Sabbath za nami, The Castellows.
1: Tak, to jest zupełnie co innego. To nie jest nawet rockowe, okay. Ale słucham ich od jakichś 2-3 lat chyba. To jest w ogóle country. Scrollowałem sobie jakiś czas temu Instagrama i tak, to jeszcze było zanim one były tak w ogóle popularne jakoś bardziej, bo teraz już trasy koncertowe duże, zresztą wybieram się do Amsterdamu na za co półtora tygodnia chyba na ich koncert. Są trzy siostry, które grają sobie tak, no takie country po prostu, one zaczynały jedna na akustyku, druga na banjo, trzecia śpiewa, wszystkie śpiewają w ogóle, bardzo fajne harmonie robią i bardzo ładnie to brzmi. Jest bardzo naturalne, takie ciepłe w ogóle i bardzo, no ostatnio to chyba tego słucham, głównie tego tak naprawdę.
0: I specjalnie na nich jedziesz?
1: Specjalnie na nie. Znaczy one mają jeszcze tam zespół jakiś, który tam dogrywa, ale właśnie to jest takie kurde, fajne, przyjemne granie bardzo, nie jest przeprodukowane. Jak na przykład Spotify zaczął podrzucać innych podobnych artystów, to wszystko zautotunowane, jest takie aż
0: a tutaj czujesz,
1: nieprzyjemne,
0: że jest
1: a tutaj jest, słyszałem jakieś nagrywki z koncertów, albo one w ogóle po prostu nagrywały na telefon tylko, no to one potrafią śpiewać, potrafią grać, jest to bardzo, bardzo przyjemne.
0: Heartline Hill.
1: Tak, to jeden z moich ulubionych numerów. Trochę żywszy, bo raczej to one tak trochę wolniej grają, tak. Może nie balladowo, ale nie jest to jakieś takie super, super szybkie, ale ten numer akurat jest taki bardziej żywiołowy.
0: No to posłuchajmy.

0: Zwłoki mojego życia w ESC Rock.
1: I proszę Państwa, i za to kocham tę audycję, bo tutaj nagle odkrywamy, że za tymi gitarami, za tymi perkusjami, za tym wizerunkiem różnych zespołów i muzyków stoi też coś więcej niż na przykład metal, albo konkretnie rock, albo alternatywa, no bo każdy się składa tak z jakichś różnych nutek i doświadczeń muzycznych. Kazonie drogi, teraz też myślę, że fajne przełamanie. Brian Adams,
2: o tak, to też od pierwszego usłyszenia jestem wielkim fanem, byłem na chyba 4 albo 5 koncertach, prawdopodobnie w Gliwicach teraz w grudniu też się wybiorę. Mhm. Ja lubię w ogóle takie właśnie rockowe, balladowe też bardziej granie. On ma fajny wokal w ogóle, taki specyficzny. Myślę, że tutaj w ogóle takim wspólnym trochę mianownikiem tej playlisty jest to, że każdy wokalista jest bardzo charakterystyczny. I nie ma, tak jak teraz na przykład się słucha muzyki, że nie wiesz, czy to kto to akurat śpiewa, bo wszyscy brzmią jakby bardzo podobnie. A tutaj wiesz, Briana Adamsa się nie da nie rozpoznać.
1: Prawdziwy dżentelmen, no nie metalu, ale no, takiego tak, pięknego, balladowego tak grania i śpiewania.
2: No multum hitów po prostu, no graj 2,5 godziny chyba koncert, no to wszystkie numery są znane. Mhm. Naprawdę.
1: I prawie jak u was.
2: Prawie jak u was. Zobaczymy, może tak samo będzie za te 20 lat, bo kurde, też młody nie jest chłop, mm-hmm, ale trzyma się świetnie w ogóle, jeśli ktoś nie był, a się zastanawia, czy pójść, to warto, bo są wiadomo wokaliści, którzy na starość już trochę gorzej brzmią, ale on cały czas brzmi tak, jak trzeba. Fajny zespół ma, fajnie grają, zresztą chyba ten sam zespół w ogóle od lat, on tam niewiele zmienia w składzie. No i numery po prostu, no numery są od samego początku praktycznie, to są hity tak naprawdę. Mm-hmm. Nie pamiętam już, o jakim numerze mówił, ale w którymś momencie na koncercie zaczął opowiadać, że no tutaj to jeden chyba taki pierwszy utwór w ogóle, który napisałem, jak miałem tam 17 lat i zaczął grać jakieś takie na zasadzie Run to You albo coś tego typu, wiesz, taki po prostu klasyk. Jak ktoś zaczyna od takich kawałków karierę, no to musi być doskonały.
1: Mm-hmm. O, chociaż różnie bywa, już nie będę przytaczał przykładów muzyki.
2: Nie, no wiadomo.
1: Ale różnie bywa.
2: Ale to już dobrze świadczy.
1: No. Nie, no, ale absolutnie klasa.
2: A to jest też fajny numer, jeśli dobrze pamiętam.
1: When You Are Gone.
2: Tak, to jest w ogóle numer, który on zaśpiewał z Melanie C, mm-hmm, czyli tą jedną z Spice Girls. Bardzo też fajny numer. Ten fajny teledysk w ogóle był, jak nie kojarzysz, to sobie obejrzyj. Ja też lubię w ogóle głos Melanie C, więc no nie chciałem już może Spice Girls rzucać, ale już nie przesadzajmy, ale to jest chyba moja ulubiona z nich i bardzo fajnie się zgrywają tutaj razem.

0: Kawałek numer 9, Dżem i utwór Do przodu, czyli z płyty Muza. Tej Macieju Balcarowej.
1: Tak, tak, to druga chyba była płyta, w ogóle świetna, też często wracam. Ten numer lubię bardzo, bo ma fajny przekaz też. Mm-hmm. Tak jak zwykle gdzieś tam na teksty, to powiedzmy nie zwracam bardzo uwagi, to jakoś tak rezonuje ze mną ten tekst w ogóle. Fajny też utwór, fajny riff. I bardzo też lubię Balcara i trochę... Z jednej strony trochę żałuję, że już nie gra z nimi, bo nie miałem za często okazji go posłuchać na żywo. Parę razy żeśmy się mijali gdzieś na koncertach, no ale to wiesz jak to jest na koncertach, że jednak tu gdzieś musisz iść, tam gdzieś musisz iść i nie można do końca posłuchać. No, ale muszę posłuchać tych jego solowych rzeczy, bo on poszedł gdzieś tam w swoim kierunku w którymś momencie. Moja mama jest fanką w ogóle, wielką i często bywa, ale głos ma świetny.
0: Dżem Do przodu. Z wielką przyjemnością zapraszam.

0: kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: I czas kończyć to piękne spotkanie.
2: Bardzo szybko zleciało.
1: Szybko zleciało, nie? Zaproponowałeś Lynyrd Skynyrd.
2: Tak.
1: Tak, bo to jeszcze w zanadrzu Kazon nam przyniósł Lady Punk, Ire, ale myślę, że ten Lynyrd Skynyrd to jest chyba ten główny wybór. A przypominam, dzisiaj ze mną i z Państwem przez cały program był Robert Kazanowski, Kazon z zespołu Nocne Kochanek i teraz czas na grande finale.
2: Tak. To jest z płyty chyba God on Guns. Bardzo w ogóle mi się podoba to, jak ten zespół przetrwał. Takie rzeczy w ogóle, co się działy, no ta katastrofa lotnicza. To, że oni wrócili po 10 latach do grania, że ten jego brat zaczął śpiewać. Strasznie mi się podoba jego wokal w ogóle. To bardziej, powiem szczerze, niż ten oryginalny. Byłem na koncercie w ogóle na Torwarze z 12 lat temu, 14. No to doskonała forma była. Także mało grali, chyba w ogóle nie grali tych nowych numerów. W ogóle dawno nie nagrali też nic. Ale świetna płyta. Trochę inna niż ten początkowe takie Lynyrd Skynyrd, wiadomo, ale to było 30 lat później nagrane, więc to wiadomo, że trochę się to wszystko zmienia. Myślę, że wokalista też dużo, bardzo wpływa na to, jakby tak jak z Black Sabbath na przykład. Co możesz, na co sobie możesz pozwolić, w jaki sposób grasz. No ale też czasy się zmieniły trochę. I to też jest fajny przekaz często w tych piosenkach ich. No to jest takie amerykańskie aż do bólu, czyli wiadomo, że rodzina, ten God and Guns oczywiście, czyli Bóg i spluwy, ale jest takie właśnie rodzinne, takie dużo pozytywnego takiego przekazu i to mi się podobało. No i fajna muzyka, to taki southern rock, taki trochę nie to country, nie to hard rock, gdzieś tam słychać te inspiracje i to, że to jest to południe właśnie Ameryki. Chciałem tam kiedyś pojechać, w ogóle polecieć i zobaczyć, jak tam ludzie żyją. Mm-hmm. Czy to jest faktycznie takie, bo te Castellos też są właśnie gdzieś tam z Georgii, gdzie to jest tam obok Teksasów.
1: Musicie zrobić koncert dla Polonii.
2: No, może tak.
1: Ale chciałbym tam kiedyś sobie... Spotkacie się z Robertem Lewandowskim, jakby wszystko można połączyć.
2: No, dokładnie.
1: Okej, na koniec Simple Life.
2: Tak, taki Simple Life. Nie Simple Man, tylko Simple Life, tak. A Simple Man też fajny numer.
1: Mm-hmm. Proszę Państwa, jeszcze raz Ci dziękuję pięknie.
2: Dziękuję.
1: Zaproszę Cię może jeszcze na dwa pytanka, to już do wersji podcastowej.
2: Oczywiście.
1: Na teraz kończymy w radiu. Dziękuję, to była wielka przyjemność.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

0: Rockstar Teams, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
0: Nadchodzi najbardziej odjechany festiwal tego lata. Czochraj Bobra Fest. Od 9 do 11 lipca w Namysłowie. Zagrają m.in. Kult, Kloster Keller, Lipali, Spięty, Turbo, Kobra Nocka, Farbenlere i wielu innych. 3 dni muzyki na żywo, atrakcje i klimat, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety na www.czochrajbobrafest.pl. Do zobaczenia w Namysłowie. Poleca SK Rock.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.